0: 2206.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkich o poranku z uśmiechem wita Strefa Zero.

0: czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wtorek, 23 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
14: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
16: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
20: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
16: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
14: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
3: Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie siódmym brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
25: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Dość spokojne prognozy pogody na dzisiaj mają synoptycy. Żadnych czerwonych alertów, to jest dobra informacja. W tej chwili patrzę, że najcieplej jest w Przemyślu, ponad 19 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim, tam niecałe 6 stopni. U nas dwucyfrowy wynik. Na szczęście noc była spokojna, można było się wyspać, ale kolejne noce mają być gorące, informują synoptycy. Dzisiejszy dzień też będzie bardzo gorący. W wielu miejscach 27 stopni może się pojawić. Oczywiście nie dotyczy to Zakopanego, tam jest zawsze kilka kresek mniej. Tam jest chyba w tej chwili najprzyjemniej.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
29: Anna Kruszewska. To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Tragiczne zdarzenie w miejscowości Cyganka w gminie Panki. W niedzielę na terenie jednej z prywatnych posesji odnaleziono ciało 58-letniego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się na dnie przydomowej studni. Jak informują strażacy z OSP Panki, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11:45. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydostaniu ciała ze studni. Na miejscu pracowali również policjanci i ratownicy. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają wyjaśniają śledczy. Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób 58-latek znalazł się w studni, ani kiedy dokładnie doszło do tragedii. Według wstępnych ustaleń do zdarzenia mogło dojść dzień wcześniej. Teraz drogowe podsumowanie z weekendu. Na DK46 w miejscowości Lisów, to powiat lublinieckie, w niedzielę doszło do zdarzenia samochodu osobowego i motocykla. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W sobotę w Częstochowie doszło też do wypadku na torach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że z nieustalonych dotąd przyczyn pociąg towarowy zderzył się z samochodem osobowym. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 16 i 19 lat. W stanie ciężkim trafili do szpitala. Nieobecny w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z wotum zaufania, ale w cieniu potężnego kryzysu wizerunkowego. Rada Miasta Częstochowy podjęła decyzję w sprawie udzielenia absolutorium za miniony rok dla prezydenta. Jednak czwartkowa sesja przejdzie do historii, bo włodarz otrzymał zielone światło, gdy głosowanie odbyło się pod jego nieobecność.
2: Będąc realistą, można mieć wątpliwości w naszej częstochowskiej sytuacji, że udzielamy wotum zaufania panie prezydentowi, którego na sali nie ma. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci, ale tym niemniej dziękuję tym radnym, którzy zagłosowali za wotum zaufania, bo oparli się tym emocjom politycznym, chyba działaniem na szkodę jednak naszego miasta, gdzie powinniśmy mieć spokój, wspólnie wychodzić z trudnej sytuacji. No ja to próbuję robić i cieszę się, że większość rady miasta też...
29: Mówił pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski. Prezydenta miasta nie było na sali przez ciążące na nim prokuratorskie zarzuty i zawieszenie w pełnieniu funkcji. Ma zakaz pojawiania się w magistracie czy kontaktu z jego pracownikami. Na rozmaite nieprawidłowości w mieście zwraca uwagę radny Artur Warzocha.
4: My oczywiście zostaliśmy zaskoczeni jako opinia publiczna i mieszkańcy Częstochowy w lutym tego roku, że prezydent został zatrzymany, postawiono mu zarzuty korupcyjne, zostały wobec niego podjęte środki zapobiegawcze w formie praktycznie odsunięcia go od możliwości sprawowania władzy. W związku z tym mamy prawo domniemywać, że w roku 2025, bo o takim okresie, jeżeli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, dyskutujemy, mogło dochodzić do nieprawidłowości. Nie zostało to w żaden sposób publicznie zdementowane. To jest wszystko oczywiście w toku postępowania prokuratorskiego, być może za chwilę już przewodu sądowego.
29: Poprzedzająca decyzję debata nad raportem o stanie miasta za miniony rok obnażyła głębokie podziały w samorządzie.
5: Inwestycje udane, którymi się miasto chwali. Też trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z programów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom udało się doprowadzić te inwestycje do końca. Tutaj ostatnio wszyscy radni od lewa do lewa, bo właściwie tych z prawicy nie zaproszono, chwalili się, przecinali uroczyście wstęgę przy połączeniu na ulicy 1 Maja. Tymczasem to właśnie z Polskiego Ładu bardzo duża kwota dofinansowania była przekazana na ten cel. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, że w ostatnich latach nastąpiło nagromadzenie wyprzedaży miejskiego majątku.
29: Argumentowała radna PiS Katarzyna Jastrzębska. Podczas gdy strona rządząca broniła miejskich inwestycji, opozycja ostro punktowała codzienne problemy mieszkańców. Co ciekawe, w jednym punkcie obie strony były całkowicie zgodne. Ostatnie wydarzenia bezlitośnie nadszarpnęły wizerunek częstochowy. Radni spierali się jedynie o to, czy kryzys dotyczy wyłącznie osoby prezydenta, czy też całego systemu zarządzania miastem. Wiceprezydent Wolski nie zostawiał podczas obrad wątpliwości.
2: Przeważył realizm i racjonalne podejście do problemów przez większość rady miasta. Udzielenie absolutorium dla każdego, kto interesuje się samorządem, było oczywistością, bo kryteria, realizacja budżetu, zgodność działania prezydenta z Radą Miasta, mnóstwo parametrów, nazwijmy, ale czysto formalnych. Do tego zarzutów nikt mieć nie może, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa. I de facto była czynność czysto techniczna i absolutorium jednoznacznie powinno być przyjęte i zostało.
29: Za absolutorium i wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy głosowały 14 radnych, 10 było przeciw. Referendalne poruszenie w regionie. Mieszkańcy Częstochowej Kruszyny biorą sprawy w swoje ręce. W stolicy subregionu inicjatorzy referendum lokalnego zebrali już blisko 1300 podpisów poparcia dla referendum w Częstochowie. Przypomnijmy, inicjatorzy chcą odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Tymczasem gorąco zrobiło się także w pobliskiej Kruszynie. Tam ruszyła formalna procedura zmierzająca do odwołania wójt Joanny Zastępy przed upływem kadencji. Zawiadomienie trafiło już do komisarza wyborczego w Częstochowie, a grupa inicjatywna również rozpoczęła oficjalną zbiórkę podpisów pod wnioskiem. Mniej koszenia, więcej natury. Taki kierunek przyjęły władze Lublińca. W mieście celowo ograniczane jest koszenie wybranych terenów zielonych, gdzie powstają tak zwane strefy bioróżnorodności. Katarzyna Fica.
6: Takie strefy to miejsca, w których mogą swobodnie rozwijać się łąki kwietne i naturalna roślinność. Dzięki temu schronienie oraz pożywienie znajdują tam pszczoły, motyle, trzmiele i wiele innych owadów zapylających. Na terenach objętych ograniczonym koszeniem są maki, chabry, koniczyna, wiesiołki, margaret, czy żmijowce. Jak podkreśla magistrat, takie działania poprawiają retencję wody, pomagają ograniczać skutki upałów i zwiększają różnorodność biologiczną w mieście. Co ważne, jednocześnie regularne koszenie nadal prowadzone jest w miejscach, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo. Przede wszystkim przy drogach, przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach.
29: Miasto roztacza wizję dla Parku Wypoczynkowego Lisiniec na najbliższe 3-4 lata. Zapowiada, że własnymi środkami doprowadzi do końca trzeci etap rewitalizacji tego zielonego miejsca. Tym razem inwestycje są w planach w rejonie zbiorników Bałtyk i Pacyfik oraz dla uporządkowania terenu od strony wjazdu z ulicy Świętej Jadwigi. Przetarg zostanie rozpisany jeszcze tego lata. Potem rozpocznie się procedura projektowania. Znamy już program funkcjonalno-użytkowy.
7: To jest jakby taka formuła, dokumentacja przygotowawcza przed realizacją inwestycji. Jest uproszczona, ale jednocześnie obejmująca całość tych zamierzeń, które są tutaj planowane. Główne wejście od ulicy Jadwigi z parkingami w dwóch lokalizacjach. Budynek gastronomiczny dwukondygnacyjny, przekryty dachem zielonym, wychodzący z terenów zielonych. Ten obiekt gastronomiczny ma oczywiście otwarcie na zbiorniki wodne, tarasy, możliwość wchodzenia na dach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane w stosunku do etapu pierwszego.
29: Mówi Witold Rudecki, projektant, architekt. Za ponad rok jest szansa na pierwsze prace w Parku Lisiniec w tym zakresie. Władze miasta chcą zadanie ująć w wieloletniej prognozie finansowej dla Częstochowy. Kiedy budżet nie jest w stanie udźwignąć tak dużego zadania w krótszym okresie? O zamierzeniach mówi Michał Konieczny, naczelnik Miejskiego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
8: Co zaproponowaliśmy? Zrealizować zadanie w formule projektuj buduj, rozciągnięte w czasie tak, żeby co rok można było w miarę, nie odczuwając tego w budżecie miasta, realizować fragmenty inwestycji z finałem powiedzmy za 3-4 lata, licząc od dziś. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Sam projekt to będzie około roku i potem będzie realizacja. Prawo takie rozwiązanie dopuszcza. Plus jest taki, że będzie jeden wykonawca. To jest dobre. Mierzymy siły na zamiary. 10-12 milionów rocznie to nie jest jakaś ogromna kwota, patrząc na budżet miasta.
29: Na blisko 18 hektarach powstanie nowoczesna stanica wodna z zielonym dachem, tarasami, ścieżkami i dużym placem zabaw dla dzieci. Zmiany poczujemy też na samym nabrzeżu Bałtyku. Obecne brzegi zastąpi nowoczesny bulwar spacerowy z pomostami, a dla najmłodszych powstanie plaża i bezpieczny brodzik. Pomysły przybliża wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
9: Chcemy, żeby część wschodnia Parku Lisiniec swoim standardem dopasowała się do części zachodniej, czyli do tego, co znamy przed Retyku, tak aby przede wszystkim Częstochowianie mieli kolejne miejsce, gdzie mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Przede wszystkim przygotujemy też część dla najmłodszych dzieci, czyli taki mini brodzik, gdzie mogliby korzystać. Zobaczymy tam jeszcze więcej rodzin z małymi dziećmi. Być może przyciągniemy też do tego miejsca ludzi nie tylko z Częstochowy, ale i spoza. Część od Jadwigi, bo o niej mówimy, będzie tak dobrze zaprojektowana, że będzie się cieszyła taką popularnością jak część zachodnia.
29: Uporządkujemy kwestię wjazdu na Parku Lisiniec od strony Świętej Jadwigi, tam gdzie dzisiaj spotykają się przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych i wjazd dla samochodów. Wjazd na parking będzie lekko przesunięty, dodaje zastępca prezydenta Łukasz Kot. Cały pomysł na modernizację to koszt około 45 milionów złotych.
0: Po części informacyjnej pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Tak jest, piękny dzień, 23 dzień czerwca. Dzisiaj przede wszystkim świętujemy Dzień Ojca, przypominam. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam. Muzyka wybrana
10: dla Ciebie. Radio Jura.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie w kalendarzach 23 dzień czerwca. Mówią, że matka jest najważniejsza. No oczywiście, że tak, ale dzisiaj święto numer 2, czyli Dzień Ojca. Przypominamy, oprócz tego jest Dzień Wędkarza. No pewnie niektórzy tatusiowie połączą przyjemne z pożytecznym. Jest Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, jest Dzień Olimpijski i mamy także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Może by warto tatę dzisiaj namówić na badania. Ale dzisiaj także mamy solenizantów. Na liście 23 czerwca są Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltrauda, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego. Najdłuższe dni w roku to właśnie teraz, 16 godzin i 46 minut. Dzień potrwa. Korzystajcie z każdej pięknej chwili.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Napój niegazowany Cortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
7: W taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Częstochowie za nami sympatyczna noc. Można było się wyspać, bowiem temperatura minimalna na poziomie 15 stopni. O 10 więcej ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia, informują synoptycy. Jutro 26, czyli te dwa dni będą dość przyjemne. A potem wkroczy gorący front, który przyniesie znów temperaturę 30 stopni i powyżej tej granicy. Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Przynajmniej na razie tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Dzisiaj na pewno bez opadów i dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Najlepsi piłkarze świata nie zawodzą. Kylian Mbappé, proszę bardzo. Erling Haaland, dlaczego by nie? Znów błysnął fantastyczną formą. No ale przede wszystkim gwiazdą wczorajszych meczy jest on, czyli Lionel Messi, który po raz kolejny zapisał się, no niewątpliwie, złotymi zgłoskami w historii futbolu. Zdobył swoją 17. i 18. bramkę. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na Mistrzostwach Świata. No to przecież jeszcze nie koniec. Mirosław Kloze, wiele, wiele lat na prowadzeniu. A teraz proszę, do akcji wkroczył on. No. Mam nadzieję, że coraz więcej fantastycznych informacji będziemy z Ameryki dootrzymywali. Czy coś muzycznego z Ameryki się pojawi? No, sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm3. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Biedronka.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.
8: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Życie potrafi przynosić zaskakujące rozwiązania. Jak napisał jeden słuchacz, ogólnie rzecz biorąc miałem normalne dzieciństwo, dopóki nie zapytał mnie o nie psycholog. No takie zdarzenie bywa czasami bolesne. A rzeczywistość też nie zawsze jest różowa i kolorowa. Jak wygląda to wszystko u nas? Sprawdzimy za moment w kolejnej porcji wiadomości. Startujemy punktualnie o 7:00.
1: O 7:00 w wiadomościach Radia Jura wraca temat Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, czyli znów przyjrzymy się finansom na Parkitce. Dopytują o to częstochowianie. Sezon grzewczy daleko, ale co z mieszkańcami, którzy myślą o kosztach? Na naszej antenie również o animatorach kultury. Mariusz Osyra, więcej o 7:00.
2: Reklama. Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa, ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
5: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
4: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
5: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
4: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
5: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
4: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 999 401.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
12: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
14: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Stawowy, Częstochowa, ulica Krakowska 8.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za...

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzach wtorek to 23 dzień czerwca. Na zegarach 7, my zapraszamy Was na wiadomości.
7: Częstochowa, okolice, zapraszam. Mariusz Osyra, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Sparkitki z ogromnym długiem, to wiemy, ale nie brakuje jednocześnie aktualnych i planowanych inwestycji. Te opiewają na 24 miliony złotych. Lecznica zapowiedziała m.in. systemy wsparcia pacjentów i rozwój cyfrowej infrastruktury. Do tego modernizację lądowiska dla helikopterów czy poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. O tę sytuację szpitala w Częstochowie wciąż dopytują najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy.
8: Jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala na Parkitce? Co o tym wszystkim mają myśleć mieszkańcy? Można odnieść wrażenie takiego roller coastera. Wiadomości pozytywne na przemianę. Przeplatałem się z wiadomościami, które już tak pozytywne nie są. Czy jest super, świetnie? Ciągłe remonty, nowe sprzęty. Czy szpital walczy o utrzymanie? Pozdrawiam.
7: W temacie kontaktują się kolejni słuchacze Radia Jura. Dyrekcja szpitala podkreśla, że ogólna kondycja finansowa nie powinna być odczuwana przez pacjentów. Stąd 79 milionów złotych na inwestycje w ciągu 2 lat. Pieniądze pochodzą z programów, które wspierają rozwój szpitala. Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowego Planu Odbudowy czy środków przekazanych przez samorząd województwa. Tylko z KPO na modernizację kardiologii pozyskano 23 miliony złotych. Przy tym wynik finansowy szpitala na koniec ubiegłego roku to minus 85 milionów złotych.
9: Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy możemy ubiegać się i korzystać ze środków zewnętrznych. To jest KPO, środki z ministerstwa i chciałabym tu podkreślić przy pełnym wsparciu podmiotu tworzącego, czyli województwa śląskiego, marszałka województwa, pokrywa nam wkład własny, bo wszystkie te projekty, gdzie pozyskujemy te środki zewnętrzne, zawsze jakąś część stanowi wkład własny i to wszystko finansuje marszałek województwa. Przede wszystkim to jest zakup nowoczesnego sprzętu czy jakieś modernizacje oddziałów. Tego też jest sporo.
7: Wyjaśnia Beata Pochodnia, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala z ulicy Bialskiej.
4: Twoje sprawy.
7: Sezon grzewczy daleko, ale mieszkańcy już myślą o kosztach. W Częstochowie na bądź ciepłowniczy na razie nie ma co liczyć. Urząd Miasta informuje, że z uwagi na ceny ciepła sieciowego, które w mieście wciąż nie przekraczają ustawowego progu 170 zł za gigajoule netto. Wnioski kierowane do Częstochowskiego Centrum Świadczeń nie będą rozpatrywane. Lokalna stawka jest niższa od limitu, który uprawnia do rządowego wsparcia.
4: Więcej na radiojura.pl.
7: Częstochowscy twórcy i animatorzy muszą pamiętać, że termin upływa. To ostatnia szansa na prestiżowe wyróżnienia. Do 30 czerwca potrwa nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury. Jeszcze można zgłosić kandydatów. Nagrody prezydenta miasta mogą trafić zarówno do osób fizycznych z naszego miasta, jak i do tutejszych instytucji czy stowarzyszeń. Chodzi o wybitną działalność artystyczną, a także upowszechnianie kultury. Formularze i szczegółowy regulamin znajdziecie na miejskich stronach oraz na radiojura.pl. Teraz wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam.
10: Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowej.
11: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
12: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzkiej policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
13: Coś mówił, tak, przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
12: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
11: We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
14: Tak jest.
11: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
14: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie East Rutherford.
15: Wer!
14: Skandynawowie już pewnie udziału w 1/16 finału.
11: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
14: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Anotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
11: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
14: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila.
5: Messi!
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Częstochowie, za nami sympatyczna noc. Można było się wyspać, bo wiem, temperatura minimalna na poziomie 15 stopni. O 10 więcej ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia, informują synoptycy. Jutro 26, czyli te dwa dni będą dość przyjemne. A potem wkroczy gorący front, który przyniesie znów temperaturę 30 stopni i powyżej tej granicy. Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Przynajmniej na razie tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Dzisiaj na pewno bez opadów i dużo słońca.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Miłośniczka lata i wysokich temperatur już w studiu. Tak, Ewelina tak. Kroczek, dzień dobry.
6: No i szukający cienia Marek Moc. Witajcie.
18: Radio Jura.
19: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dawna to wiem.
1: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. My zaglądamy do horoskopu.
2: I na początek zodiakalne ryby. Dziś dobrze wyjdzie ci rozmowa, której od jakiegoś czasu unikałaś albo odkładałeś na później. Ktoś bliski może też przypomnieć ci, że nie wszystko trzeba brać na siebie i czasem warto po prostu odpuścić.
1: Panna, to dobry moment, żeby zamknąć jakiś drobiazg, który od dawna cię drażnił i niepotrzebnie zajmował głowę. Po południu możliwa miła wiadomość albo spotkanie, które poprawi ci humor bardziej niż kawa i ciastko razem wzięte.
2: Lew, a dziś możesz znaleźć się, drogi lewie, w centrum wydarzeń, nawet jeśli wcale tego nie planowałeś. Ktoś będzie liczył na twoje zdanie, więc warto powiedzieć wprost, czego chcesz, zamiast tylko znacząco unosić brew. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Zazwyczaj o tej porze raz jeszcze zerkamy do kalendarza, a tam ważne święto, dzień taty. No tak, są od misji specjalnych, otwierają słoiki, rozpalają grilla, twierdzą, że to się jeszcze da naprawić. Mecz z nimi można obejrzeć, pograć w piłkę, no fajnie.
0: Tak, kto jest ten dzień, żeby powiedzieć dzięki tato, fajnie, że jesteś.
1: A my za kilka chwil sprawdzimy, jak Dzień Ojca świętował Messi.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystentka

0: Medyczne Studium Zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
0: Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
0: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
0: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
0: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
3: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
0: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
0: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
0: Lublinicka 34.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
7: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
13: Dzisiaj ciepło i sympatycznie w Częstochowie do 25 stopni, jutro 26, ale od czwartku zaczną się prawdziwe upały. Już 30 pojawi się na termometrach. Końcówka tygodnia to już zbliżać się będziemy powoli do stopni 40. Korzystajmy z chłodnych nocy, żeby się wyspać, bo pod koniec tygodnia rzeczywiście temperatura nawet nocą będzie bardzo, bardzo wysoka. Za to dzisiaj sporo pogodnego nieba, no i tak dość pogodnie będzie przez kilka kolejnych dni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dzisiaj Dzień Taty, pamiętajcie. W Argentynie obchodzono go przedwczoraj, a wczoraj Lionel Messi zrobił swojemu tacie prezent idealny w meczu z Austrią. Strzelił 2 gole i został rekordzistą mundiali, bo to 17. i 18. bramka na mundialach.
0: A tato Messiego może świętować podwójnie, bo jest nie tylko tatą Leo, ale też jego pierwszym doradcą od wielkich decyzji, kontraktów i życiowych zakrętów.
1: A sam Leo też ma 3 synów i pokazuje swoim chłopakom, że na Dzień Taty to najlepiej strzelić się.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: 23 dzień czerwca, mamy wtorek, a jeśli chodzi o myśl przewodnią, no to dziś nie może być inna.
1: Tak, a brzmi to mniej więcej w te słowa. Tata, pierwszy bohater syna, pierwsza miłość córki.
0: Coś w tym jest, prawda? Pozdrawiamy tatusiów, wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta i sprawdzamy, no tak, to już ten czas. Zapraszamy was na wiadomości.
2: W wiadomościach o 8 będzie o groźnych pożarach w regionie, poza tym o nowych oszustwach na skarbówkę, ale też o tym, że dziś zapadnie decyzja w sprawie wojskowego Schengen, czyli możliwości szybkiego przemieszczania żołnierzy. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Szczegóły za moment.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515-660-031.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
1: Wtorek, 23 dzień czerwca, już 8 na zegarach, przed nami kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Dwa pożary w regionie w ciągu jednego dnia. Strażacy najpierw interweniowali w Jaskrowie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na poddaszu. Jedna osoba trafiła do szpitala na badania po próbie samodzielnego gaszenia pożaru. Wieczorem służby zostały wezwane również na ulicę Świętego Rocha w Częstochowie. Tam zapaliło się poddasze budynku jednorodzinnego. Nikt nie ucierpiał. Przyczyny obu pożarów są na razie nieznane. Ustalają je biegli z zakresu pożarnictwa.
12: Twoje sprawy.
2: A teraz ostrzeżenie, tym razem od urzędników skarbowych. Uwaga na fałszywe maile. Internetowi oszuści znaleźli nowy sposób na czyszczenie naszych kont i tym razem kuszą rzekomym zwrotem podatku. Ledwo co opadły emocje po ostrzeżeniach ZUS-u, na celowniku złodziei znalazła się Krajowa Administracja Skarbowa. Przestępcy podszywają się pod instytucje państwowe, by uśpić naszą czujność i wyciągnąć wrażliwe dane. Przed nową falą wyłudzeń ostrzega rzecznik Śląskiej Izby Michał Kasprzak.
13: Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. W przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.
2: Krótko mówiąc, podejrzaną wiadomość z waszej skrzynki najlepiej od razu usunąć. Nie odpowiadajcie na nią, a w sytuacji, gdy mogliśmy paść ofiarą oszustwa, zawiadomcie służby.
12: Wiadomości Radia Jura.
2: Częstochowianin z SMA powalczy o medale na drugim końcu świata. Tym sportowcem jest Jarosław Plewa. Mało znaną dyscypliną, w której będzie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu, jest boczia. O tym teraz Mariusz Osyra.
14: To prawda, emocje piłkarskie podczas mistrzostw na kontynencie amerykańskim to nie wszystko tego lata. Od 24 sierpnia nasz zawodnik Jarosław Plewa, startujący w wymagającej kategorii BC3 wraz z operatorem rampy Zbigniewem Plewą, zmierzy się z globalną czołówką w swojej ulubionej dyscyplinie. Częstochowianin, który od urodzenia zmaga się z SMA, udowadnia, że dla sportowej pasji barier nie ma. Warto wiedzieć, że boccia często nazywana jest połączeniem bilarda i szachów, ale na ziemi i na odpowiednim podłożu. To tak naprawdę strategiczna dyscyplina paraolimpijska znana od bardzo dawna. Wywodzi się od włoskiej gry w bóle, która nie posiada swojego odpowiednika na igrzyskach olimpijskich. Jest przeznaczona dla osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchu i mimo wykluczenia z innych dyscyplin sportowych pozwala osiągać im znaczące sukcesy. Trzymamy kciuki za częstochowskiego paraolimpijczyka na międzynarodowej arenie.
12: O tym się mówi w regionie.
2: No i na koniec zaglądamy jeszcze na Limanowskiego. Wakacje się skończyły przynajmniej dla piłkarzy Rakowa. Czerwono-niebiescy wrócili z urlopów, zameldowali się wczoraj w klubie, by rozpocząć oficjalne przygotowania do nowego sezonu. I o tym dziś będziemy mówić w wiadomościach Radia Jura. Sprawdzamy też, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
16: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
15: Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
17: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym. Na nowych regulacjach może szczególnie skorzystać Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a ich rozbudowa będzie wsparta miliardami euro z nowego unijnego budżetu. Bruksela proponuje na ten cel ponad 17 miliardów euro. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku.
16: O obronie Europy mówi też Donald Trump.
18: Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę. Tak przekonał Donald Trump dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu i ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparło Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle i inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym, skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
16: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
15: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
16: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
15: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Dzisiaj ciepło i sympatycznie w Częstochowie do 25 stopni, jutro 26, ale od czwartku zaczną się prawdziwe upały. Już 30 pojawi się na termometrach. Końcówka tygodnia to już zbliżać się będziemy powoli do stopni 40. Korzystajmy z chłodnych nocy, żeby się wyspać, bo pod koniec tygodnia rzeczywiście temperatura nawet nocą będzie bardzo, bardzo wysoka. Za to dzisiaj sporo pogodnego nieba, no i tak dość pogodnie będzie przez kilka kolejnych dni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Mundial i pogoda, te tematy cieszą się oczywiście popularnością.
1: No, my w tej godzinie też do nich nawiążemy.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.

0: Show Wtorkowy Poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, Marek, że na mundial dotarł najbardziej cierpliwy kibic świata, Lumumba Vea z Demokratycznej Republiki Konga.
0: Aha, to ten fan, który przez całe 90 minut stoi nieruchomo z uniesioną ręką, oddając hołd jednemu z bohaterów walki o niepodległość Konga, rozumiem.
1: Tak, tak, to ten. Podziwiamy, naprawdę, bo zdecydowanie łatwiej jest kibicować skacząc, śpiewając i trąbiąc, niż stojąc jak żywy pomnik.
2: Radio Jura.

0: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy: góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Promet Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
6: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
17: Warunki biometeo dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie dość sympatyczne. Ciśnienie stabilne, biomet jest korzystny, wiatr raczej słaby i miarkowany. Na ogół z północy i północnego zachodu taką przyjemną bryzę będzie nam przynosił, a to się przyda, bo po południu nawet 25 stopni ma pojawić się na termometrach. Kolejne dni, przypomnę, coraz cieplejsze. Końcówka tygodnia to prawdziwe afrykańskie upały.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Najkrótsza noc w roku już za nami, a razem z nią odwieczne pytanie. Czy ktoś znalazł kwiat paproci?
0: Leśnicy z Nadleśnictwa Opole twierdzą, że tak. Choć zamiast magicznego kwiatu była paproć z liści, które tylko z daleka wyglądają jak kwiaty.
1: Teraz tylko czekać na szczęście, bogactwo i dostęp do ukrytej wiedzy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Cześć, co u ciebie?
4: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
3: Czekaj, pokażę ci zdjęcia. Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
4: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
3: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: 23 dzień czerwca, mamy wtorek. Sprawdźmy, co tego dnia działo się lata temu.
1: O proszę, w 1873 roku w Gdańsku uruchomiono tramwaj konny.
0: W 1966 ukazał się ostatni pośmiertny zbiór opowiadań Jana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda.
1: A w 1986 Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata K2 w paśmie Karakorum.
0: A te najbardziej aktualne informacje za chwilę u nas. Zostańcie z nami.
2: Jeśli chcecie dowiedzieć się, co nowego pojawiło się na rynku w Olsztynie, koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Już za chwilę wiadomości, a w nich również o kolejnej akcji CBŚP. Mundrowi rozbili kolejną grupę przestępczą działającą na Śląsku i w Małopolsce.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
12: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: O reklamie.
5: Minęła już godzina 9:00, we wtorek o poranku. Czas na kolejne wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Za nami trudne popołudnie na drogach powiatu zawierciańskiego. Wczoraj chwilę po godzinie 13 na DK78 doszło do groźnego zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Trasa łącząca Śląsk ze Świętokrzyskiem była całkowicie zablokowana w obu kierunkach przez blisko półtorej godziny. Służby uporały się z utrudnieniami przed godziną 14:30, a najważniejsza informacja jest taka, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
7: Twoje sprawy.
6: Płytka wyobraźnia to kalectwo z takim jasnym i mocnym przesłaniem. Częstochowscy strażnicy miejscy pukają do drzwi lokalnych szkół. Ostatnie dni roku szkolnego to dla nich czas intensywnej pracy profilaktycznej. Mundurowi spotykają się z dziećmi i młodzieżą, by przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, na drodze i w sieci.
8: Spotkania z uczniami być może przyczynią się do bezpieczniejszego wypoczynku tego lata. Podczas przedwakacyjnych prelekcji mundurowi przypominają dzieciom i młodzieży o kluczowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Zawsze strażnicy apelują o rozsądek i właściwe zachowania. Unikajmy dzikich kąpielisk i wybierajmy tylko te miejsca, w których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Funkcjonariusze przypominają też podstawowe zasady, które obowiązują niezależnie od tego, czy wypoczywamy w Częstochowie, czy na drugim końcu świata. Pamiętać trzeba, by nigdy nie skakać na głowę w nieznanych miejscach, a korzystając z kajaków czy rowerów wodnych, zawsze zakładać kamizelki odblaskowe i ochronne. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, by letni wypoczynek przyniósł nam wyłącznie dobre wspomnienia. I jeszcze apel do wszystkich nad akwenami. Nie wchodzimy do wody po alkoholu.
7: Wiadomości Radia Jura.
6: A teraz Olsztyn, bo na tamtejszym rynku pojawiła się nowa samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Urządzenie zostało wyposażone w narzędzia umożliwiające wykonanie podstawowych napraw oraz pompkę dostosowaną do różnych rodzajów wentyli. Stacja znajduje się w narożniku rynku obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Jak podkreślają władze gminy, rozwiązanie ma służyć mieszkańcom i turystom korzystającym z rowerowych tras przez cały rok.
7: O tym się mówi w regionie.
6: Aparaty w dłoń, ale z bezpiecznej odległości. Przyrodnicy z naszego regionu apelują o rozwagę podczas spacerów po lasach i łąkach. Trwa właśnie kluczowy sezon lęgowy ptaków. Chęć zrobienia idealnego zdjęcia do mediów społecznościowych może skończyć się tragicznie dla rzadkich gatunków, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Natalia Zapała.
9: Trwa sezon lęgowy ptaków, kluczowy okres dla zachowania ciągłości gatunków. Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
6: Pod żadnym pozorem nie dotykamy i nie przekładamy znalezionych gniazd czy jaj ptaków.
7: Radio Jura poleca.
6: To ma być najgorętsza impreza tego lata w Częstochowie. Bulwary Jurajskie znów zmienią się w tętniące muzyką centrum wakacyjnej zabawy. Przed nami trzecia edycja Jurajska Summer Festival. Koncerty już na start wakacji w najbliższą sobotę. Na scenie m.in. Sławomir. Szczegóły znajdziecie na radiojura.pl. A na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata o tym Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
10: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w Faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co wiadomo już o działaniach podejrzanych?
11: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i Małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
4: 2 śledztwa wszczęte w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
10: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
4: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
12: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
10: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
4: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
10: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. A na mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
4: W Santa Clara w Kalifornii Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem 2 trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczonych kibiców w Ammanie. Przed kontrolą zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swoje drużynie.
10: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z mundialem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Warunki biometeo dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie dość sympatyczne. Ciśnienie stabilne, biomet jest korzystny, wiatr raczej słaby i miarkowany. Na ogół z północy i północnego zachodu taką przyjemną bryzę będzie nam przynosił, a to się przyda, bo po południu nawet 25 stopni ma pojawić się na termometrach. Kolejne dni, przypomnę, coraz cieplejsze. Końcówka tygodnia to prawdziwe afrykańskie upały.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Wtorkowy poranek, dziś Dzień Tata, że za niedługo zaprosimy Was na kawę z plotką.
5: To będzie także o słynnych ojcach, którzy ten dzień także obchodzą.
6: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
6: Bądźcie z nami.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To co, kawa z ploteczką?
0: Proszę bardzo.
1: A że dziś świętują ojcowie, więc w show biznesie też zrobiło się wyjątkowo rodzinnie, albo przynajmniej symbolicznie, bo podobno król Karol III chce ocieplić relacje z Harrym i miał zaproponować jemu i jego rodzinie nocleg w jednej z królewskich rezydencji podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.
0: Czyli zamiast nie odzywam się do ciebie, może być klasycznie. Wpadajcie, pokój gościnny czeka.
1: Od razu inaczej to wszystko brzmi. A u Beckhamów też rodziny roller coaster. Dawid wrzucił z okazji dnia ojca zdjęcia z dziećmi, także z Brooklynem, z którym podobno jest teraz na chłodniejszym etapie relacji. No i napisał pięknie: bycie tatą to moje najważniejsze zadanie.
0: Tak, to święto ma wielką moc.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: nami. Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
3: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
8: Przed nami upalny i niezwykle słoneczny wtorek w kalendarzu 23 czerwca. Od rana w mieście bardzo ciepło. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś maksymalnie 26 stopni w cieniu. Przez większość dnia czeka nas bezchmurne, błękitne niebo i pełne słońce. Dopiero po południu na niebie może pojawić się chwilowe zachmurzenie, ale padać nie będzie. Przy tak wysokich temperaturach pamiętajcie o swoim zdrowiu. Pijcie dużo wody i w miarę możliwości unikajcie długiego przebywania na pełnym słońcu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Nie wiem, czy widziałeś, ale na wczorajszym meczu Argentyny z Austrią show skradły nie tylko gole Messiego, ale także jego 100-letnia fanka. Przyszła na stadion w biało-błękitnej koszulce z transparentem 100-letnia fanka Messiego i od razu podbiła serca kibiców.
0: Tak, kojarzę. I to nie był jej pierwszy raz, bo w internecie jest już znana jako gangsterska babcia. Wcześniej prosiła Messiego na transparencie, żeby się z nią ożenił. Tak po prostu.
1: No bo proszeka bezpośrednia. Messi, kolejna bramka dla gangsterskiej babci. Koniecznie, zasłuży.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99.

0: bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
3: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: nie wiem, czy wiecie, ale od wczoraj do 2 lipca, więc czasu sporo, warto patrzeć w niebo. Rój botydów staje się aktywne, a niebo nad naszymi głowami zapełnia się żarzącymi, spadającymi gwiazdami.
1: Tak patrzę, w najbliższych dniach chmury raczej tego widowiska zasłaniać nie powinny, ale sprawdzimy to w prognozie pogody. A za chwilę, punktualnie o 10:00, przekażemy wam kolejne wiadomości.
2: W wiadomościach o 10:00 o problemach finansowych szpitala na Parkitce. Wrócimy też do pytań o udział prezydenta Ukrainy w gdańskiej konferencji na temat odbudowy tego kraju. Katarzyna Fica, koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
7: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
7: reklamie.
1: Minęła już godzina 10, jest wtorek, to 23 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. 146 zdarzeń, w których rannych zostało 5 osób. Tak wygląda raport z minionej doby na śląskich trasach. Wraz z poprawą pogody w policyjnych statystykach więcej wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych.
17: Niepokoi również początek dzisiejszego dnia. Już od godzin porannych odnotowano 5 poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz pieszych.
2: Mówił Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, który przypomina, że od 3 tygodni użytkownicy rowerów hulajnóg elektrycznych do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, a policja zaleca kaski wszystkim niezależnie od wieku.
18: O tym się mówi w regionie.
2: Co dalej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie? Słuchacze Radia Jura wciąż dopytują o kondycję lecznicy na Parkitce. Nic dziwnego, bo wynik finansowy placówki na koniec ubiegłego roku to aż minus 85 milionów złotych. Aby zatrzymać generowanie kosztów stałych, szpital łączy niektóre oddziały jednoimienne. Te plany ocenia Rada Społeczna placówki, o czym mówił w naszym studio Stanisław Gmitruk.
19: Sytuacja finansowa nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby szpital dobrze działał, działał dobrze. Też odbywa się tak zwana konsolidacja oddziałów, oddziały jednoimienne, zarówno w obiekcie na Tysiącleciu, jak i na Parkitce będą lub już są łączone. Jako Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowaliśmy łączenie takich jak pediatria na Parkitkę, łącznie z SOR-em dziecięcym. Wszystko będzie w jednym miejscu. Drugim oddziałem, który został pozytywnie zaopiniowany, czyli jest oddział wewnętrzny.
2: Zmiany w strukturze lecznicy mają znacząco wpłynąć na dalszą kondycję finansową tej ogromnej placówki.
18: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Minęła 10 w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ulicy Szkolnej w Częstochowie rozpoczyna się właśnie wielki finał konkursu pod hasłem Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna. Promujące postawy patriotyczne wśród najmłodszych. W tej chwili w sali sesyjnej Urzędu Miasta startuje też uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół. Te dzisiejsze wyróżnienia i nagrody za sportowe osiągnięcia w mijającym roku szkolnym trafią do rąk reprezentantów aż 36 częstochowskich placówek. Już teraz wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
18: O tym się mówi w regionie.
2: Jeszcze na koniec przenosimy się do Blachowni. Tam mieszkańcy zdecydują niebawem o przyszłości swojej gminy. Szykujcie pomysły, bo wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Urzędnicy ogłosili właśnie harmonogram działania. Nabór autorskich projektów ruszy 16 lipca, potrwa do połowy sierpnia. W tej puli na najciekawsze pomysły mieszkańców czeka aż 350 tysięcy złotych. Po weryfikacji wniosków głosowanie odbędzie się we wrześniu, a zwycięskie zadania poznamy 30 września. Szczegółowe wytyczne oraz formularze znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w Blachowni. I teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata, o czym Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
20: Według szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
21: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
22: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
21: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych. No i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
0: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
20: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
0: 11 lipca przypominamy rocznica zbrodni wołyńskiej, rocznicę Krwawej Niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
20: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
23: Może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
20: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych, około 1000 osób przesłuchanych. Prokuratura Regionalna w Katowicach informuje o swoich działaniach w sprawie giełdy. Krzywdy Kryptowalut, Zonda Krypto.
3: Łączymy się z Anną Kropaczek-Ganiu.
0: Dzień dobry.
3: Co jeszcze przekazali śledczy?
0: Prokuratura poinformowała m.in. o powołaniu polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań zmierzających do wyjaśnienia afery. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych, przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: No więc oficjalnie mamy już lato. Ostatni tydzień roku szkolnego przynosi nam prawdziwie wakacyjną aurę. Przez cały tydzień w Częstochowie błękitne niebo, pełne słońce i ani kropli deszczu. Będzie bardzo gorąco, dlatego to najwyższy czas, aby wyciągnąć letnie ubrania i okulary przeciwsłoneczne. Dziś na termometrach w mieście 26 stopni. Jutro temperatura podskoczy do 28, a od środy czeka nas prawdziwy upał. Słupki rtęci przekroczą barierę 30 stopni w cieniu. Dobra informacja dla meteopatów na dzisiaj jest taka, że biometr w Częstochowie jest korzystny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Wakacje tuż, prawie już. A czy zastanawialiście się kiedyś, co znaczy wasze imię w innym języku?
1: A może warto wiedzieć tuż przed wyjazdem?
0: Sprawdzimy w tej godzinie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc, zapraszamy.
24: Radio Jura.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Walizki prawie spakowane, kierunek wakacje, ale uważajcie, za granicą wasze imię może brzmieć dość oryginalnie.
0: Dokładnie. Jeśli masz na imię Ola i jedziesz do Hiszpanii, to krzycząc na plaży cześć, jestem Ola, lokalni usłyszą po prostu cześć, jestem cześć.
1: No tak, tak to może brzmieć. Gorzej ma na przykład Kamila w Bułgarii, tam Kamila oznacza po prostu wielbłąd. Więc lokalny barman może się mocno zdziwić, kto zamawia coś do picia.
0: Słyszałem też, że Maja, w zależności od akcentu, w Bułgarii oznacza imię albo drożdże.
1: Tak, akcent robi różnicę. Jeśli chcielibyście coś dorzucić w temacie wpadek językowych na wakacjach, to nasz formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
10: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50%.

0: taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Dzisiaj w Częstochowie termometry wskażą do 26 stopni w cieniu, podobnie w Kłobucku i Myszkowie. Przez cały tydzień czeka nas mnóstwo słońca. Synoptycy i leśnicy apelują jednak o ogromną ostrożność. W lasach jest bardzo sucho. Pamiętajmy, że wystarczy jeden mały niedopałek lub chwila nieuwagi, by wywołać groźny, trudny do opanowania pożar. W tej chwili ciśnienie w mieście stabilne wynosi 1022 hektopaskale. Wiatr słaby wieje z północy z prędkością zaledwie 8 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przypominamy dziś Dzień Ojca, a jak się okazuje, rekordzistów w tym temacie wiele źródeł podaje, że najstarszym ojcem w historii był Amerykanin James Smith, który podobno został tatą w wieku 101 lat, choć oficjalnie tego nie potwierdzono.
0: Tak, ale za to według Księgi Rekordów Guinnessa pewniakiem jest Australijczyk Les Coley, który doczekał się syna mając 92 lata i 10 miesięcy.
1: Pograć w piłkę z dzieciakami raczej nie poszli, ale miłość nie zna granic, ani wiek.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
5: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Promed Optyk Szczerbiński. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
9: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
10: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
11: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Pitne Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje. Przy zakupie 2 sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie 2 opakowań cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gamma.
21: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: wtorkowy poranek, chociaż dla niektórych to już przedpołudnie, a my o tej porze przypominamy, kto świętuje. Tatusiowie, oczywiście, pozdrawiamy was serdecznie. No i jeszcze jedna ważna data w kalendarzu, Dzień Wędkarza.
1: Można to połączyć dwa w jednym, tak więc takiej ryby wszystkim ojcom życzymy. Oprócz tego na liście solenizantów dzisiaj znaleźli się Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltruda, Agrypina i Atanazy. Od nas najlepsze życzenia.
2: W wiadomościach o 11 będzie o pilnych poszukiwaniach zaginionego 22-latka z Częstochowy. Poza tym o kolejnych oszustwach na skarbówkę, no i powrocie piłkarzy Rakowa do treningów. Katarzyna Ficam, zapraszam i polecam.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
5: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
5: www.furnipol.pl.
6: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
7: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
8: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
11: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć!
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
1: Dziś wtorek to 23 dzień czerwca, już 11:00, przed nami kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Nadal trwają poszukiwania 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu przy ulicy Pułaskiego wczoraj rano. Od tego czasu nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja podkreśla, że istnieje obawa o jego życie i zdrowie. Rysopis i zdjęcie Mateusza Orlikowskiego znajdziecie na radiojura.pl. Każdy, kto może pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszony jest o pilny kontakt z częstochowską policją.
21: Radio Jura ostrzega.
2: A teraz wracamy do tematu internetowych oszustów, bo cyberprzestępcy znów atakują i próbują wyczyścić nasze konta. Tym razem po fali fałszywych wiadomości z ZUS-u złodzieje wzięli na celownik Krajową Administrację Skarbową. Ofiary kuszone są rzekomym zwrotem podatku, a to wszystko, by uśpić czujność i wyłudzić nasze loginy czy numery PESEL. Przed klikaniem w podejrzane maile ostrzega rzecznik Śląskiej Izby KAS w Katowicach Michał Kasprzak.
22: W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe. Zachęcamy też do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
2: A zasada jest jedna, podejrzany mail od razu kasujemy, nie odpowiadamy i nikomu nie podajemy haseł.
21: Sport w Radiu Jura.
2: W świecie sportu koniec urlopów. Piłkarze Rakowa wrócili do klubu, rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Przed czerwono-niebieskimi pod wodzą Dawida Kroczka bardzo pracowite tygodnie. W planach jest aż 6 mocnych sparingów. O nastrojach na starcie przygotowań mówił pomocnik Rakowa Fran Tudor.
23: To cieszę się, że mamy czyste głowy. Kilka zawodników dołączyło. Cieszę. Mam nadzieję, że wkrótce jeszcze kilka zawodników dołączy do nas. Wzmocniamy ten skład i cieszę się, że potrenowaliśmy ten pierwszy dzień. Wszyscy chłopaki tutaj są zadowoleni i chcą walczyć o pierwszą jedenastkę.
2: Dodajmy, że granie na Limanowskiego zacznie się wyjątkowo szybko, bo już 23 lipca Raków zmierzy się u siebie z zespołem Valletta FC w ramach eliminacji Ligi Konferencji UEFA.
21: www.radiojura.pl.
2: Częstochowianie mali i duzi, dziś z życzeniami udajemy się do każdego taty. Współczesny ojciec pracuje na pełen etat, ale wciąż jest w dniu swojego święta w cieniu Dnia Matki. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Ojcowie wciąż czują się społecznie niedoceniani, choć są dziś bardziej zaangażowani.
24: Jak pokazują najnowsze dane, aż 48% badanych mężczyzn poświęca na bezpośrednią zabawę lub naukę z dzieckiem od 30 minut do 2 godzin dziennie, a blisko co trzeci, 30%, spędza z maluchem ponad 2 godziny każdego dnia. Łącznie niemal 80% respondentów buduje aktywną i partnerską relację ze swoimi pociechami.
2: Jak wskazuje Wiktoria Pieńkosz, analizująca internetowe badanie przeprowadzone wśród ojców, aż 80% ankietowanych mężczyzn uważa, że ich święto wyraźnie przegrywa z majowym świętem mamy. No i to wszystko ode mnie na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
25: Zaczynamy od wojskowego Schengen.
26: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
25: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
27: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami NATO.
26: Czynniki społeczne mają porównywalny wpływ na nasze zdrowie jak czynniki genetyczne, tak przekonują naukowcy z Nowego Jorku.
28: Wyniki ich badań pokazują, że środowisko, tryb życia, zasoby czy relacje społeczne powinny być przy ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
25: W studiu Grzegorz Jasiński.
28: Dzień dobry.
25: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
28: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy ICANN School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie wielu nawet nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: W Częstochowie do 26 stopni Celsjusza. Dzisiaj zerkam jeszcze na porę i tam również piękna letnia aura z temperaturami sięgającymi 27 stopni Celsjusza. Noce przyniosą przyjemne orzeźwienie. Termometry wskażą od 12 do 13. Prawdziwe uderzenie gorąca czeka nas w drugiej połowie tygodnia. Im bliżej weekendu, tym temperatury będą wyższe. W końcu przekroczą barierę 30 w cieniu. Gorąco będzie również po zmroku. Nocami słupki rtęci nie spadną poniżej 20. To oznacza noce tropikalne. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i koniecznie pamiętajcie o kremach z filtrem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Wtorkowe przedpołudnie to co? W dniu wędkarza, nie na grzyby, tylko na ryby, tak?
1: Oczywiście, że tak, chociaż kiedy słońce wysoko, to raczej ryby głęboko ukryte pod wodą.
5: To może później. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
5: Do usłyszenia, do jutra.
21: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
2: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
6: Sprawdzam najnowsze doniesienia pogodowe na najbliższy weekend. Pierwszy w pełni wakacyjny weekend tego roku. Lato rozkręca nam się w błyskawicznym tempie. Słupki rtęci przekroczą barierę 30 kresek. W sobotę i niedzielę mogą wskazać nawet do 34 w cieniu. Zanim jednak nadejdzie ta ekstremalnie gorąca fala, możemy cieszyć się nieco przyjemniejszą aurą. Na przykład dzisiaj w koniec polu termometry zatrzymają się w okolicach komfortowych 26 stopni. Pamiętajcie o zapasach wody i nakryciu głowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
3: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
4: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę żyć w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: W wiadomościach Radia Jura o awarii wodociągu na jednej z ulic w dzielnicy Zawodzie Dąbie, o czarnej serii wypadków z udziałem jednośladów. No i sprawdzimy też, jak wygląda kryzys na linii Polska-Ukraina i czy prezydent Zełański przyjedzie jednak do Gdańska. Katarzyna Fica, zapraszam na 12.
1: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa. Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa ulica Krakowska 8.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 23 dzień czerwca, wybiło południe. Czas na wiadomości.
0: Katarzyna Fica, zapraszam. Mieszkańcy ulicy Szpakowej w Częstochowie muszą zbroić się w cierpliwość. Od rana nie ma wody w kranach. Wszystko przez nagłą awarię sieci wodociągowej. Ekipy naprawcze są już na miejscu. Intensywnie pracują nad usunięciem usterki. Zgodnie z zapowiedziami wodociągów, dostawy wody mają zostać przywrócone najpóźniej do 13.
17: Dzieje się na drogach.
0: Wakacje jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęły. Częstochowska drogówka już alarmuje o czarnej serii na naszych drogach. Apeluje o rozwagę do użytkowników jednośladów. Notuje dużo zdarzeń. zdarzeń zarówno wśród posiadaczy rowerów, jak i spowodowanych przez osoby na hulajnogach. Mariusz Osyra.
15: Przestrogi nadal są aktualne, bo tylko w ostatnich kilku dniach na terenie miasta i powiatu doszło do 4 bardzo groźnych wypadków, w których ranni zostali 2 rowerzyści, motocyklista, a także użytkownik hulajnogi elektrycznej. Do niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych głównie nieustąpieniem pierwszeństwa przy skręcie w lewo dochodziło m.in. w Aleksandrii, Blachowni oraz w Bartkowicach. Z kolei w samej Częstochowie na ulicy Okulickiego zdarzyły się 2 hulajnogi po tym, jak 15-latek zajechał drogę starszemu mężczyźnie. Posypały się zatem kontrole i mandaty w stosunku do osób, które wymuszają pierwszeństwo, poruszają się też zbyt szybko i nie respektują pozostałych przepisów. Podczas ostatnich kontroli mundurowi ujawnili dalszych 16 wykroczeń popełnionych przez cyklistów, w tym jazdę po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania, ale na drodze liczy się też wzajemny szacunek.
8: Wiadomości Radia Jura.
0: Znamy już tegoroczny ranking szkół wyższych Perspektywy 2026. Politechnika Częstochowska obroniła swoją pozycję z ubiegłego roku, plasowała się na bezpiecznym, okrągłym 50. miejscu w kraju. Nieco słabiej wypadł Uniwersytet Jana Długosza, który zaliczył spadek i wylądował w 8. dziesiątce zestawienia. Dla tegorocznych maturzystów, którzy szukają swojej drogi, eksperci przygotowali też szczegółowy ranking konkretnych kierunków studiów. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę.
8: O tym się mówi w regionie.
0: Aparaty w dłoń, bo o tej porze roku wdzięczy się do nas dzika, zwierzyna i ptaki, ale pamiętajmy o bezpiecznej odległości. Urzędnicy oraz ornitolodzy przypominają, że zbyt bliskie podchodzenie do gniazd, nawet w celu zrobienia idealnego zdjęcia, może skończyć się tragicznie dla rzadkich i zagrożonych gatunków. Mówi Natalia Zapała, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
18: To nie tylko kwestia dobrej praktyki i troski o przyrodę, ale również obowiązek wynikający z przepisów ochrony gatunkowej ptaków. Należy tu przypomnieć, że w stosunku do prawie wszystkich ptaków obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Dodatkowo dla niektórych gatunków, takich jak głuszec, bocian czarny, obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
0: Pamiętajmy, że profesjonalny sprzęt nie zwalnia nas z etyki wobec otaczającej przyrody. Przestraszone ptaki pod wpływem stresu po prostu porzucają swoje młode. No i to wszystko teraz ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekaże Ewa Kwaśny.
19: Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełański nie przyjedzie do Polski. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełańskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
20: Dzień dobry,
19: Jakubie,
20: jestem.
19: Jakubie, właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
20: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję, trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełańskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
19: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
20: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
19: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię. Krzysztof, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
21: Zgodnie z postanowieniem prokuratury Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa, dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie mu aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: wtorkowe popołudnie będzie na ogół pogodnie. Zachmurzenie lokalnie może wzrosnąć do małego lub umiarkowanego. Na pewno dziś nie będzie padać. Na termometrach od 26 do 28 stopni Celsjusza. A w Częstochowie czy w Blachowni wiatr słaby z północnego zachodu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: Dzień dobry, cześć i czołem. Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze przedwakacyjne wtorkowe spotkanie. Na początek muzyka wybrana dla ciebie, Katy Perry, dzisiaj ze mną Unique, tu za chwilę potem też męskie granie orkiestra. Zaczynamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: I jak się tam państwo miewają we wtorek? Ja przyznam szczerze, trochę kiepsko. Nie jestem przyzwyczajony do meczów na mundialu, które rozpoczynają się o 23, a potem trwają 4 godziny. Stąd trochę niewyspania w moim głosie, za co od razu przepraszam. Ale mam nadzieję, że 6 kawa i solidna porcja dobrej muzyki postawią mnie i przy okazji was na nogi i przywrócą na właściwe tory. Za chwilę o pogodzie, a później wspomniana muzyka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
7: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
9: To pewne. Niskie

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest fresh.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.

0: organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
2: Wtorek do końca będzie na ogół pogodny, jeśli chmury to w niewielkich ilościach, dziś na pewno bez opadów deszczu, dziś ciepło, ale nie gorąco, 26-28 stopni lokalnie, choć znam takich, którzy już narzekają, ciśnienie na poziomie 1022 hektopaskali, a biometr w Częstochowie świetny, jak wczorajsza gra Messiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

23 dzień czerwca, no wiadomo, dzień ojca, najlepszego raz jeszcze. Jeśli tata wędkuje, słuchajcie, to podwójnie świętuje, bo dzisiaj także dzień wędkarza. Poza tym w kalendarzu świąt nietypowych takie oto okazje do celebrowania. Dzień owsianki, dzień maszyny do pisania. Ktoś jeszcze stuka w klawisze? Mamy dzień nawodnienia, no proszę pamiętać o piciu wody dzisiaj i przez kilka kolejnych dni. No i jest także dzień różowego flaminga. I tu taka ciekawostka, czy wiecie, że młode wykluwają się szare, jak brzydkie kaczątko, a koloru nabierają dopiero później? Może i wtorek koloru nabierze, kto wie, kto wie.

0: Reklama.
1: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwonię.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.

0: Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj Dzień Ojca. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce mamy ponad 7 milionów ojców. No mam nadzieję, że każdy dzisiaj otrzyma życzenia, prezenty czy choćby SMS-a od kochającej pociechy. A dla ojców, matek i dzieci zresztą też, nasze wiadomości już za chwilę.
1: Pijany kierowca zakończył jazdę na drzewie, miał 4 promile alkoholu w organizmie. Katarzyna Fice, za chwilę u nas wiadomości, będzie też o transferach w Rakowie. Najważny komunikat, bo przed nami ekstremalne upały, jest pilna odprawa rządu w tej sprawie. Zapraszam na 13.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie 2 opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewnią półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
7: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Kto zwalcza ból?
18: Woltary!
17: Kto?
18: Woltary!
19: Woltary!
20: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13. O tej porze u nas najważniejsze informacje.
1: Katarzyna Fica, zapraszam. 4 promile alkoholu w organizmie, brak prawa jazdy i jazda w warunkach recydywy. To przepis na drogowy dramat, do którego doszło w Jastrzębiu w gminie Pora i na ulicy Kopalnianej. 49-letni kierowca Forda kompletnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Co ciekawe, równie pijany był jego pasażer. Obaj mogą mówić o dużym szczęściu, bo ze starcia z pniem wyszli bez poważnych obrażeń. Kierowca trafi prosto przed oblicze sądu. Policja kolejny raz apeluje, pijany za kółki to potencjalny zabójca.
16: Wracamy do sprawy.
1: I wracamy do prestiżowego rankingu uczelni wyższych Perspektywy 2026. Choć na samym szczycie krajowej listy bez zmian królują Warszawa i Kraków, to my sprawdzamy, jak wypadły nasze lokalne placówki i które kierunki studiów warto wybrać w Częstochowie. Mariusz Osyra.
18: Pierwsze miejsce ex aequo wywalczyły Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, a podium zamyka Politechnika Warszawska. Nas jednak najbardziej interesuje lokalne podwórko. Politechnika Częstochowska obroniła swoją pozycję z ubiegłego roku i uplasowała się na bezpiecznym 50. miejscu w kraju. Nieco gorzej poradził sobie Uniwersytet Jana Długosza, który zanotował spadek i wylądował w 8. dziesiątce zestawienia. Warto dodać, że perspektywy w tym roku to też pogłębiony ranking uczelni zawodowych, ale oceniły także konkretne kierunki studiów. Eksperci przyjrzeli się aż 76 grupom programów nauczania. To powinno być szczególnie istotne dla poszukujących dalszej drogi edukacyjnej. Szczegółowe wyniki i drogowskaz dla maturzystów znajdziecie na pewno w rankingu. Po więcej szczegółów odsyłam już do naszego portalu radiojura.pl.
16: Sport w Radiu Jura.
1: A teraz zaglądamy na Limanowskiego, bo piłkarze Rakowa po urlopach wrócili do gry. Czerwono-niebiescy rozpoczęli oficjalne przygotowania do nowego sezonu. Przed nim intensywne tygodnie, aż 6 meczów sparingowych z mocnymi rywalami. Do drużyny dołączył m.in. Tarik Karić. 20-latek został okrzyknięty najlepszym bramkarzem Ligi Bośniackiej. Czy będą kolejne transfery?
22: Dopóki jakby kontrakt nie zostanie podpisany przez zawodnika, no to są tylko spekulacje. Oczywiście pracujemy nad transferami i tak jak powiedziałem, no wzmocnienia będą na pewno. Natomiast no, dopóki nie ma podpisu, no to też nie chciałbym jakby wybiegać tak w przyszłość, bo czasem zmienia się wszystko w ułamku godziny. Rozważamy tutaj wzmocnienie linii obrony, skrzydłowego, również pozycji napastnika i to pozycje też nie są tajemnicą, no bo o tym rozmawiamy już od dłuższego czasu, więc tutaj będziemy szukali jeszcze pewnych działań.
1: O planach transferowych mówił trener Rakowa Dawid Kroczek.
16: Radio Jura poleca.
1: W weekend wielki muzyczny start wakacji. Nadchodzi kolejna edycja Jurajska Summer Festival. W sobotę, 27 czerwca, bulwary przy Galerii Jurajskiej zamienią się w centrum muzycznej zabawy. Gwiazdami pierwszej odsłony tego bezpłatnego plenerowego cyklu będą żywiołowa kapela Jafer oraz król rock polo Sławomir. Start imprezy z animacjami i setami DJ-skimi zaplanowano na 16. Koncerty główne ruszą o 19. Szczegółowy program czeka na Was na radiojura.pl. Będziemy na miejscu. Zatem do zobaczenia. A do usłyszenia. Najnowsze informacje z kraju i ze świata zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny.
23: Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
24: Po pierwsze chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
25: Zwracać będziemy uwagę na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
24: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym Straży Pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowi wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
23: Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Wojciech Marczyk. Wojtku, które zmiany zawodnicy i trenerzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
2: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie, które dla amerykańskich stacji telewizyjnych stały się właściwie przerwami reklamowymi. Nawet selekcjonerzy narzekają, że mecze z tego powodu zostały podzielone na kwarty. Myślę, że zmienia to charakter meczu bardziej niż myślałem. Jako trener oczywiście lubię mieć wpływ i trzymać drużynę w ryzach, ale ogólnie myślę, że bardziej lubię piłkę nożną, gdy gra się w nią jednym ciągiem, w jednej połowie. Wyjaśniał Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Dobrze przyjęta została zmiana ustawienia drużyn w czasie odgrywania hymnów narodowych.
23: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan. O 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Pogodniej słonecznie dziś, pogodniej słonecznie jutro, podobnie w czwartek, piątek, sobota i niedziela też pogodne i słoneczne. No i z każdym dniem będzie cieplej. Wstępne prognozy mówią, że trójka z przodu pojawi się u nas już w czwartek, a w niedzielę w Częstochowie i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nawet 38 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: I to już po godzinie 13, wtorek, 23 dzień czerwca. Ostatki szkolne, wakacje w piątek startują, a u nas już teraz wakacyjna muzyka. Kombi słodkiego, miłego życia, Ale Farben, Baby Goodbye, za chwilę.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

Radio Jura po południu. W dobie wszechobecnej technologii, słuchajcie, nic się nie ukryje. Piłkarze symulują faule coraz rzadziej, bo oko kamer VAR-u widzi wszystko. No i podobnie jest z wykroczeniami na drogach. Prawie każdy ma kamerę i chętnie filmik z wyprzedzania na podwójnej, ciągłej czy na trzeciego policji podeśle. Podobnie jest w mieście, słuchajcie, jeśli sądzicie, że uda wam się na przykład niezauważenie przejść przez jezdnię na czerwonym, to częstochowska drogówka mówi: niekoniecznie. Jeśli oderwiecie czasem wzrok od ekranu smartfona, to być może zauważycie gdzieś tam nad głową policyjnego drona, który wszystko obserwuje. Ostatni taki lot ujawnił aż 17 wykroczeń. No i 17 osób już wie, że z powodu mandatu na wakacjach będzie ich stać na kilka gofrów mniej.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Antrax, sklep AGD i RTV, zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
7: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
8: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
9: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
10: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
9: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
10: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Kap Kadett, Solis.
9: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
10: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
9: Telefon 515 660 031.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 90.

0: 1,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
5: Fala gorąca zmierza w naszą stronę. Już w czwartek zobaczymy trójkę z przodu, a potem temperatura będzie rosnąć do zawrotnych 38 stopni Celsjusza. Niewykluczono nawet czwórka z przodu w Polsce. To w okolicach niedzieli i poniedziałku, głównie na zachodzie kraju. A w Częstochowie powyżej 30 stopni Celsjusza, na pewno do środy, 1 lipca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Jura wraca za chwilę, a za kilka dni, już za dni parę, rozpoczną się wakacje, no i warto się do nich dobrze przygotować. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, po co ja tam wszystko mam w smartfonie? Ale słuchajcie, wiecie, że są miejsca, gdzie nie ma zasięgu? No i wtedy przyda się mapa papierowa. Związek Gmin Jurajskich właśnie przygotował dla nas praktyczny przewodnik po trasach rowerowych Jury. Zawiera on opisy, dokładne mapy, profile wysokościowe, a także opisy najciekawszych miejsc regionu. Co ważne, książka posiada wygodną taką spiralną oprawę, łatwo się zmieści w podręcznym plecaku czy rowerowym małym bagażniku. Jak ją zdobyć? O tym przeczytacie na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
4: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
3: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
7: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
8: Kameralny klimat.
9: Nauka.
8: Kultura.
9: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
10: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
11: Moja szkoła!
10: Kształcąc, wychowujemy.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
20: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
21: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.
24: This one I feel in broken hearts.

0: Kartka z kalendarza dzisiaj filmowa. Dokładnie 23 czerwca w 1984 roku do kin w całej Polsce wszedł film Seks Misja. A za oceanem w 1989 tego dnia zadebiutował Batman Tima Burtona, który, jak piszą fachowcy, zrewolucjonizował kino superbohaterskie. Oba filmy do obejrzenia dla tych, którzy na przykład nie lubią piłki nożnej. A za chwileczkę dla wszystkich wiadomości.
1: Jest akt oskarżenia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Blachowni. O tym w wiadomościach Radia Jura już o 14. Poza tym o rozpoczynającym się jutro festiwalu imienia Piotra Machalicy. Będą też doniesienia z Warszawy. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
6: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
5: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
6: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
5: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stare ościeżnice.
6: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
5: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 570 99 401.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Jest 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
5: Katarzyna Ficas, zapraszam. Jest akt oskarżenia po tragicznym wypadku w Blachowni.
6: O tym się mówi w regionie.
5: Do sądu trafiła właśnie sprawa 74-letniej Janiny W. oskarżonej o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku na ulicy Częstochowskiej. Według śledczych kobieta podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa 26-letniemu motocykliście. Mężczyzna zginął na miejscu. Biegły wskazał jednocześnie, że motocyklista jechał z prędkością około 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50. Janina W. nie przyznała się, wyjaśniła, że nie widziała nadjeżdżającego motocykla. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
6: Wiadomości Radia Jura.
5: Płytka wyobraźnia to kalectwo. To hasło towarzyszy częstochowskim strażnikom miejskim, którzy w ostatnich dniach roku szkolnego odwiedzają lokalne placówki oświatowe. To ważny element letniej profilaktyki.
7: Spotkania z uczniami być może przyczynią się do bezpieczniejszego wypoczynku tego lata. Podczas przedwakacyjnych prelekcji mundurowi przypominają dzieciom i młodzieży o kluczowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Zawsze strażnicy apelują o rozsądek i właściwe zachowania. Unikajmy dzikich kąpielisk i wybierajmy tylko te miejsca, w których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Funkcjonariusze przypominają też podstawowe zasady, które obowiązują niezależnie od tego, czy wypoczywamy w Częstochowie, czy na drugim końcu świata. Pamiętać trzeba, by nigdy nie skakać na głowę w nieznanych miejscach, a korzystając z kajaków czy rowerów wodnych, zawsze zakładać kamizelki odblaskowe i ochronne. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, by letni wypoczynek przyniósł nam wyłącznie dobre wspomnienia. I jeszcze apel do wszystkich nad akwenami. Nie wchodzimy do wody po alkoholu.
5: Informował Mariusz Osyra.
6: Twoje sprawy.
5: Częstochowscy twórcy i animatorzy z szansą na prestiżowe wyróżnienia. Trwa nabór wniosków o nagrody w dziedzinie kultury. To już ostatnie dni na zgłoszenie kandydatów, ponieważ dokumenty można składać tylko do 30 czerwca. Nagrody prezydenta miasta mogą trafić zarówno do osób fizycznych mieszkających w Częstochowie, jak i do tutejszych instytucji czy stowarzyszeń za ich wybitną działalność artystyczną i upowszechnienie kultury. Formularze oraz szczegółowy regulamin znajdziecie na miejskich stronach oraz na radiojura.pl.
6: O tym się mówi w Częstochowie.
5: A Wielkie Święto Sztuki i Teatru rusza w Częstochowie już jutro. Nasze miasto na 5 dni zamieni się w festiwalową stolicę Polski za sprawą jubileuszowej 5. edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy. W tym roku wydarzenie w szczególny sposób dedykowane jest Magdzie Umer.
8: Bardzo nas to cieszy, że ten festiwal jest rozpoznawalny i że staje się taką imprezą ogólnopolską. Zwrot emocji, który przychodzi do nas, te wszystkie maile, wiadomości, smsy, ludzie, którzy podchodzą do nas w trakcie festiwalu i mówią bardzo dziękujemy, czekamy na to cały rok, to nam daje siłę kolejny sezon pracy.
7: Przed nami jubileuszowa 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, ale też dedykowana pamięci zmarłej niedawno Magdy Umer. Ona cały czas była dobrym duchem tego wydarzenia od samego początku.
8: Tak, Magda była częścią tego festiwalu, częścią tej fundacji. Przyjeżdżała zawsze pierwsza, wyjeżdżała ostatnia, była z nami przez cały festiwal.
5: O kulisach przygotowań mówiła Aleksandra Machalica. Wydarzenia zagoszczą m.in. w Teatrze Mickiewicza, Miejskiej Galerii Sztuki, Klubie Politechnik, Filharmonii Częstochowskiej oraz w Liceum Sienkiewicza. I to tyle z naszego regionu. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
1: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia, tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
9: Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
10: W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
9: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo, tak mówi premier.
10: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
9: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
1: Ukraińska premier Julia Swyrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Jakub Rybski.
11: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie, osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Swyrydenko i stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
1: Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a benzyny 98 6 zł 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Prognozy mówią, że środa będzie pogodna, słoneczna, z zachmurzeniem najwyżej małym. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy 28 stopni powyżej zera. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu. Czwartek w Częstochowie i okolicach będzie już upalny, z temperaturą na poziomie 31 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: I to już po godzinie 14, wtorek w kalendarzach, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, ale także Dzień Nawadniania, więc bardzo proszę zrobić sobie teraz krótką przerwę na szklankę wody. A do picia wody najlepsza muzyka Sandra, Hi Hi Hi, już teraz Marisa, Odkochaj, za chwilę.
6: Radio Jura.

0: Radio Jura po południu, teraz u nas ważne pytanie. Co wyjdzie z połączenia muzyki klasycznej z promocją lokalnej turystyki? Już odpowiadam, letni festiwal jurajski. Filharmonicy częstochowscy zakończyli sezon artystyczny pod dachem i teraz ruszają w plener. Podobnie jak w latach minionych zagrają w kilku urokliwych miejscach, w malowniczych plenerach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, między innymi w Nieznanicach, Złotym Potoku czy Czarnym Lesie. Ale na początek w... Gdzie dokładnie? O tym powiem za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
9: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy. Góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
13: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
12: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
13: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
12: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
13: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
12: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
14: www.cyr-projekt.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie.

0: ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
3: Czas sprawdzić prognozę na weekend. Od piątku do niedzieli pogodnie, słonecznie, zero praktycznie chmur nad nami, na pewno bez opadów deszczu, wiatr słaby i umiarkowany, który no, nie będzie przynosił ulgi na termometrach. Uwaga, w piątek 32 stopnie Celsjusza, w sobotę 34, a w niedzielę w Częstochowie i okolicach możliwe 38.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura po południu z okazji Dnia Ojca. Dzisiaj tatę zabieramy na moczy i na macze, a już niebawem będzie go można zabrać także na letni koncert. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się bowiem Letni Jurajski Festiwal Muzyczny. To seria koncertów w plenerze, która daje radość grania także samym muzykom, mówił nam Adam Klocek.
1: Moje ukochane dziecko, czyli Letni Jurajski Festiwal Muzyczny. Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem. My jesteśmy organizatorem tej strony artystycznej. Lato wypełnione koncertami. Wracamy do starych miejsc, ale też kilka nowych. Te miejsca, które goszczą nas od dawna, to jest Świerklaniec, najdłużej Złoty Potok oczywiście, ale też cieszymy się z tych nowych miejsc, jak Pałac Nieznanice, Pałac Czarny Las czy Kościół w Ogrodzieńcu, bo to też przepiękne obiekty, w których z pewnością ta muzyka kameralna będzie bardzo dobrze wybrzmiewać.
0: Koncert inaugurujący odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Częstochowie w niedzielę o godzinie 18:00. Polecam.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie 2 sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie 2 opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
15: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
14: No to pa!
16: Po reklamie.
17: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: O tej porze jeszcze jedna ważna data, dokładnie 23 czerwca w roku 1996 w Japonii w sprzedaży pojawiła się kultowa konsola do gier Nintendo 64, a później stała się też popularna za oceanem i w Europie i cały świat poznał Mario czy Zeldę. Kto grał? Ręka do góry.
1: 210 km na godzinę pędziło dwóch motocyklistów zatrzymanych przez częstochowską policję. Za chwilę także pytanie o kondycję finansową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. I napięcie na linii Warszawa-Kijów komentują przedstawiciele Komisji Europejskiej. Anna Kruszewska, szczegóły już o 15.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
7: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewniał półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.

0: Biedronka.
1: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: I to już godzina 15, w kalendarzach wtorek, 23 dzień czerwca, czas na wiadomości.
8: Anna Kruszewska, oto szczegóły wiadomości. Aż 210 km na godzinę z taką zawrotną prędkością pędzili dwaj motocykliści, których namierzyła częstochowska grupa Speed. Do zatrzymania doszło na drodze wojewódzkiej w Broniszowie. Kierowcy Honda i Suzuki za nic mieli obowiązujące przepisy i bezpieczeństwo innych. Policjanci ukarali pilotów drogowych, wlepili mandaty i po 15 punktów karnych. Pamiętajcie, nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami patrolują nasze trasy codziennie.
9: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
8: 85 milionów złotych na minusie. Z takim długiem ubiegły rok zamknął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie. Mimo fatalnej kondycji finansowej, lecznica przy Bielskiej szykuje potężne inwestycje. Jak przekonuje dyrekcja, w ciągu dwóch lat wyda aż 79 milionów złotych. W planach jest cyfryzacja, systemy wsparcia pacjentów oraz przebudowa lądowiska dla śmigłowców. Oto czy są powody do obaw, dopytują nasi słuchacze.
10: Jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala na Parkitce? Co o tym wszystkim mają myśleć mieszkańcy? Można odnieść wrażenie takiego roller coastera. Wiadomości pozytywne na przemianę. Przeplatałem się z wiadomościami, które już tak pozytywne nie są. Czy jest super, świetnie? Ciągłe remonty, nowe sprzęty. Czy szpital walczy o utrzymanie? Pozdrawiam.
8: W obniżeniu kosztów stałych szpitala ma pomóc zapowiadane już wiosną łączenie oddziałów jednoimiennych. Te zmiany pozytywnie ocenia Rada Społeczna placówki. Mówi jej członek Stanisław Gmitruk.
11: Jest decyzja, że szpital będzie dostawał środki finansowe i rządowe w wyniku tych konsolidacji. To jest przykład, a oddział neurologii, bardzo ważny, ma być zlokalizowany w obiekcie na Parkitce. Jestem też po rozmowie z panią kierownik oddziału. Są zapewnienia tak pod względem organizacyjno-technicznym. To musi współgrać coraz więcej z pacjentów z chorobami neurologicznymi przy zmniejszonych zakresach leczeń w innych szpitalach.
8: Jak słyszymy, zmiany w strukturze lecznicy mają znacząco wpłynąć na dalszą kondycję finansową tej ogromnej placówki.
9: Wiadomości Radia Jura.
8: Na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś 23 czerwca, a to oznacza, że świętują wszyscy ojcowie. Choć współczesny tata pracuje na pełen etat, a po powrocie do domu ramię w ramię z partnerką angażuje się w wychowanie dzieci, to ich święto wciąż pozostaje w cieniu majowego Dnia Matki. Z internetowego badania oblicza współczesnego ojcostwa płyną jednoznaczne wnioski, które analizuje Wiktoria Pienkosz.
12: Jak pokazują najnowsze dane, aż 48% badanych mężczyzn poświęca na bezpośrednią zabawę lub naukę z dzieckiem od 30 minut do 2 godzin dziennie, a blisko co trzeci, 30%, spędza z maluchem ponad 2 godziny każdego dnia. Łącznie niemal 80% respondentów buduje aktywną i partnerską relację ze swoimi pociechami.
8: Wszystkim tatom życzymy dziś głośnego i zasłużonego dziękuję, tym bardziej, że Dzień Ojca częściej niż Dzień Matki kończy się spóźnionymi życzeniami. Bez spóźnienia punktualnie w studiu Ewa Kwaśne i informacje z kraju i ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Ukraińska premier Julia Swrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
6: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
0: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Katarzyna Szymańska-Burgino.
13: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
0: Zostać tatą w Dniu Ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki.
14: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę?
15: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła mi ją na piersi, to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała. Myślę, że duma przede wszystkim.
0: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: Do końca dnia dzisiaj zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane, na pewno bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest ona na poziomie od 25 do 27-28 stopni Celsjusza. W zależności od tego, w którym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej nas słuchacie. Jutro 25 stopni Celsjusza, a w czwartek w Częstochowie, Kłobucku, Mykanowie czy Blachowni 29, a niewykluczona nawet trójka z przodu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
7: I to już po godzinie 15 wtorkowe popołudnie. Jesteśmy na dobrej drodze do wakacji, te już w piątek po południu. Ale zanim wakacje, to u nas muzyka. I to wakacyjna nuta. Kacperczyk, Daria Zawiałow, teraz Garcia Bamboleo. Za chwilę.
9: Radio Jura.

0: Lato, czas relaksu i ciekawych imprez w regionie. Już w kolejny weekend od 3 do 5 lipca tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Odbędzie się tam bowiem charytatywny zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki, takie jak Ziu czy Tatra, ale także czołg T-55. Będą również pokazy sprzętu ratownictwa drogowego czy komandosów z Lublińca oraz terytorialsów. I to wszystko, by wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata tych wielkich maszyn. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a cały program mamy na radiojura.pl.
1: Radio Jura.

0: Pancerzów, ulica Sadowa 71, telefon 722 28 28 28, www.motobajor.pl.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
4: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
3: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Promed Optyk Szczerbińscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla ciebie.
6: Promed!

0: kolekcję koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Jutro wszędzie przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrami, no i proszę zapas wody mieć na podorędziu, bo jutro będzie ciepło, bardzo ciepło, od 25 do 28 stopni. W czwartek już może pojawić się trójka z przodu, a w piątek, w sobotę i w niedzielę w Poraju, Lublińcu, Kłomnicach czy w Koniecpolu temperatura na poziomie 30 i więcej stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: A teraz w Radiu Jura opowieści lotniskowe. Odcinek 478. Dzisiaj nie o bombach czy granatach, ale o tych, którzy zapomnieli i nie polecieli. W ostatnich dniach w Pyrzowicach odprawiono z kwitkiem 8 podróżnych. W tym gronie znalazła się dwójka zawiedzionych dzieciaków, których rodzice myśleli, że Egipt leży w Unii Europejskiej i zamiast paszportów wystarczy dowód osobisty. No cóż, teraz zwiedzanie piramid trzeba przełożyć się na inny termin, a strażnicy graniczni apelują: upewnijcie się, co macie w portfelach, jak wyglądają wasze dokumenty, by nie zepsuć sobie urlopu, gdy okaże się, że mamy niewłaściwy czy nieważny dokument już na lotnisku, no na wyjazd nie ma co liczyć. I Egipt leży w Afryce. Tak tylko podpowiadam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy złotych, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
13: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na wtorkowe popołudnie. Wrócimy do niej za chwilę. A czy wiecie, że 23 czerwca w 1942 niejaki John Gable opatentował automatyczną szafę grającą? Wrzucało się pieniążek, wciskało odpowiedni klawisz i można było słuchać ulubionej piosenki tak długo, dopóki miało się gotówkę w kieszeni. A dzisiaj wszystko w smartfonie. Polecam nasze wiadomości o 16:00, już za moment.
1: Gwałtowny wzrost liczby groźnych zdarzeń z udziałem użytkowników jednośladów odnotowuje częstochowska drogówka. Kryminalni poszukują kobiety, która jest podejrzewana o kradzież w jednej z drogerii w Częstochowie. 49-letni były policjant z Mierzawy usłyszał zarzut zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. O tym w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Polecam.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Kameralny klimat.
5: Nauka.
4: Kultura.
5: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła.
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Piękno i harmonia.
13: Komfort i wygoda.
12: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
13: Jest takie miejsce.
12: Centrum Meblowe Dobrodzień.
13: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
12: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
13: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
12: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
13: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
12: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
13: Centrum Meblowe Dobrodzień.
12: Lublinicka 34.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
17: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
12: Po reklamie.
0: Jest 16, nasi dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Na początek częstochowska drogówka, która bije na alarm i apeluje o rozsądek. Choć oficjalne wakacje dopiero przed nami, na drogach naszego regionu już trwa czarna seria. Policjanci odnotowują gwałtowny wzrost liczby groźnych zdarzeń z udziałem użytkowników jednośladów. Niebezpiecznie jest zarówno wśród rowerzystów, jak i osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, którzy często zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i pierwszeństwa.
3: Przestrogi nadal są aktualne, bo tylko w ostatnich kilku dniach na terenie miasta i powiatu doszło do 4 bardzo groźnych wypadków, w których ranni zostali 2 rowerzyści, motocyklista, a także użytkownik hulajnogi elektrycznej. Do niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych głównie nieustąpieniem pierwszeństwa przy skręcie w lewo dochodziło m.in. w Aleksandrii, Blachowni oraz w Bartkowicach. Z kolei w samej Częstochowie na ulicy Okulickiego zdarzyły się 2 hulajnogi po tym, jak 15-latek zajechał drogę starszemu mężczyźnie. Posypały się zatem kontrole i mandaty w stosunku do osób, które wymuszają pierwszeństwo, poruszają się też zbyt szybko i nie respektują pozostałych przepisów. Podczas ostatnich kontroli mundurowi ujawnili dalszych 16 wykroczeń popełnionych przez cyklistów, w tym jazdę po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania, ale na drodze liczy się też wzajemny szacunek.
1: Tyle od Mariusza Osery.
7: Wiadomości Radia Jura.
1: Zmieniamy temat. Mieszkańcy Blachowni biorą sprawy w swoje ręce. Już 16 lipca ruszy tam oficjalny nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do połowy sierpnia każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje pomysły na nowe inwestycje czy zadania, które odmienią gminę. W tym roku do rozdysponowania jest 350 tysięcy złotych. Po weryfikacji wniosków głosowanie ruszy 18 września, a zwycięskie projekty poznamy 30 września. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
7: Sport w Radiu Jura.
1: Teraz zaglądamy na Limanowskiego. Wakacje definitywnie dobiegły końca dla piłkarzy Rakowa. Czerwono-niebiescy zameldowali się w klubie i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Gorąco robi się zwłaszcza w bramce po zakontraktowaniu 20-letniego Tarika Karicia. Na ostrą i sportową rywalizację o miejsce między słupkami mocno liczy Kacper Trelowski.
18: Zdrowa ta rywalizacja musi być oczywiście i tak będzie. Natomiast mam nadzieję, że to ja będę tym pierwszym bramkarzem i będę mógł dawać zespołowi spokój z tyłu i zwycięstwo. Ja przede wszystkim uważam, że największą konkurencją dla mnie jestem sam ja, więc wszystko zależy ode mnie, jak ja będę wyglądał w treningu, w meczach, to ode mnie zależy to tak naprawdę, czy ja będę tą rywalizację miał bardzo, bardzo ciężką, czy nie, więc wiadomo, no, dodatkowy bramkarz jest zawsze wartością taką, która będzie powodować, że będę musiał być jeszcze bardziej spięty, no ale nawet jakby go nie było, to i tak muszę trzymać poziom i ciężko pracować.
1: Przed Rakowem intensywne tygodnie i aż 6 meczów sparingowych. I jeszcze na koniec krótko. Od policji kryminalni poszukują kobiety, która jest podejrzewana o kradzież w drogerii przy Alei Kościuszki. Do zdarzenia doszło pod koniec października zeszłego roku. Poszukiwana wykorzystała chwilową nieuwagę pracowników i wyniosła ze sklepu kosmetyki oraz perfumy o łącznej wartości ponad 1600 zł. Zobaczcie zdjęcie monitoringu. Mamy je na radio.jura.pl. Tam także więcej informacji z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Już u nas teraz Ewa Kwaśny.
19: Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów?
20: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
21: Podejrzany nie odpowiadał na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
20: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
19: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Bogdan Frymorgan.
22: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej.
23: We're still waiting for the Brexit.
22: Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na wyspach powodem do radości.
19: Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
2: To dzisiaj się przydaje?
4: Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
5: No może się przydać, a chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
23: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
2: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
24: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie.
19: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: O tej porze warto przypomnieć, że szykuje nam się gorący weekend z temperaturą na poziomie powyżej 30 stopni Celsjusza. Wręczyca Wielka, Rudniki, Jurajski Olsztyn, Janów czy Złoty Potok, wszędzie tam trójka z przodu, 35 nawet stopni w sobotę i słuchajcie, 38 w niedzielę. Warto się na takie okoliczności przyrody przygotować.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Za nami godzina 16, uporządkujmy pewne fakty. Jak tutaj ktoś kiedyś mówił, wtorek 23, dzień czerwca, dzień ojca. Ale pamiętajmy także o solenizantach, na liście Wanda i Zenon. No to dla was w prezencie u nas Belinda Carlisle.
7: Radio Jura. Muzyka.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Lato wraca, uwaga, taka pogoda nie sprzyja kierowcom. Proszę bardzo, bilans weekendu na śląskich drogach. 174 wypadki, w których rannych zostały 23 osoby. Jak przestrzega młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki, wysokie temperatury drastycznie obniżają naszą koncentrację za kółkiem. Policjanci apelują o maksymalną czujność, bo gorąco będzie w najbliższych dniach.
1: Podczas upałów nasza koncentracja może być osłabiona, szybciej pojawia się zmęczenie, a czas reakcji ulega wydłużeniu. Dlatego przed podróżą należy zadbać o odpowiednie nawodnienie, robić regularne przerwy i unikać prowadzenia pojazdu w stanie zmęczenia. Każda chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.
0: Kierowcom życzę szerokości, no i uważajcie na siebie i pamiętajcie, że już niebawem na termometrach zobaczymy u nas nawet 38 stopni Celsjusza.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki Berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
8: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
7: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99.

0: Sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
2: MediaMarkt.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
8: Wieczorem i w nocy będzie dość pogodnie, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym. Nie będzie padać, temperatura na poziomie od 13 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego zachodu. Jutro w Częstochowie o poranku dużo słońca, a po południu 28 stopni na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Pozwolicie, że przypomnę raz jeszcze, a jaki jest współczesny tata? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Dzień Ojca w liczbach. No i słuchajcie, jedno jest pewne, mocno się tutaj wszystko zmienia. Po pierwsze, ojcami zostajemy później. Przeciętny wiek świeżo upieczonego taty wzrósł do ponad 33 lat i najwięcej dzieci rodzi się panom po 30 właśnie. Po drugie, statystycznie mamy mniej dzieci, bo ponad połowa polskich maluchów to jedynacy. Ale najważniejsza zmiana to zaangażowanie. Jak podkreśla GUS, model ojca, który tylko zarabia, a dzieci widuje od święta, odchodzi do lamusa. Dzisiaj blisko 60% facetów aktywnie opiekuje się maluchami, poświęcając na to średnio 2 godziny dziennie. No panowie, wielkie brawa za obecność i cudownego Dnia Ojca dla wszystkich.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dołącz do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Europejskiego Colors. Studiuj w nowoczesnej, przyjaznej i otwartej uczelni. 6 wydziałów i ponad 60 kierunków, w tym prawo, kierunki medyczne, kierunki inżynierskie. Skorzystaj z programów wymiany międzynarodowej, stypendiów i staży w kraju oraz za granicą. Doskonal języki i rozwijaj się w inspirującym środowisku akademickim. Śledź nas w mediach społecznościowych i na stronie www.ujd.edu.pl. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Zapraszamy!
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
11: Słuchasz Radia Jura.
12: Fight it now. Fight it now. The DJ give you the spin.

0: Zbliżamy się do godziny 17. Kończy się nasz program popołudniowy. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Raz jeszcze wszystkiego dobrego dla ojców. Ja też pędzę swojego odwiedzić. A jutro będzie, słuchajcie, dzień przytulania. I można już dzisiaj zacząć świętować. Przytulajcie się, ile wlezie. A my słyszymy się jutro w południe, mam nadzieję. No to do usłyszenia. Pa, pa.
1: Miał 4 promile, nie miał za to prawa jazdy. To kierowca zatrzymany w gminie Poraj. W wiadomościach Radia Juraj już za chwilę także dobre wieści dla rowerzystów przemierzających jurajskie szlaki i służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
3: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
4: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może Was zabraknąć!
7: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
8: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Są wakacje, które dzieci zapamiętają z oczywistych powodów. Codziennie nowe przygody, sport, w tym piłka nożna, kreatywne warsztaty i świetna zabawa pod opieką doświadczonych animatorów. To wszystko zapewniał półkolonie Sowart. Zamiast nudy, świetna zabawa. Zostaną najlepsze wspomnienia. Szczegóły na półkolonie Sowart.eu.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
15: Jest wtorek, 23 czerwca, minęła 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: To są szczegóły wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. 4 promile alkoholu w organizmie, brak prawa jazdy i jazda w warunkach recydywy. To przepis na drogowy dramat, do którego doszło w Jastrzębiu w gminie Poraj na ulicy Kopalnianej. 49-letni kierowca Forda kompletnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Co ciekawe, równie pijany był jego pasażer. Obaj mogą mówić o dużym szczęściu, bo ze starcia z pniem weszli bez poważnych obrażeń. Kierowca trafi prosto przed oblicze sądu. Policja kolejny raz apeluje. Pijany za kółkiem to potencjalny zabójca.
16: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Warszawa i Kraków na szczycie. A jak poradziły sobie częstochowskie uczelnie? Znamy już prestiżowy ranking szkół wyższych perspektywy 2026. Na samym przodzie bez zaskoczeń, ale zestawienie przejrzał dla nas Mariusz Osyra.
17: Pierwsze miejsce ex aequo wywalczyły Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, a podium zamyka Politechnika Warszawska. Nas jednak najbardziej interesuje lokalne podwórko. Politechnika Częstochowska obroniła swoją pozycję z ubiegłego roku i uplasowała się na bezpiecznym 50. miejscu w kraju. Nieco gorzej poradził sobie Uniwersytet Jana Długosza, który zanotował spadek i wylądował w 8. dziesiątce zestawienia. Warto dodać, że perspektywy w tym roku to też pogłębiony ranking uczelni zawodowych, ale oceniły także konkretne kierunki studiów. Eksperci przyjrzeli się aż 76 grupom programów nauczania. To powinno być szczególnie istotne dla poszukujących dalszej drogi edukacyjnej. Szczegółowe wyniki i drogowskaz dla maturzystów znajdziecie na pewno w rankingu. Po więcej szczegółów odsyłam już do naszego portalu radiojura.pl.
16: Wiadomości Radia Jura.
1: Dobre wieści dla cyklistów przemierzających jurajskie szlaki. Olsztyn stawia na ekologiczny transport i uruchamia nową infrastrukturę dla rowerzystów. Na tamtejszym rynku, tuż obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury, stanęła samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Znajdziecie tam zestaw podstawowych narzędzi oraz pompkę z manometrem. Urządzenie pozwoli Wam na szybką regulację hamulców czy dopompowanie kół w trakcie wycieczki, co z pewnością ułatwi podróżowanie po popularnych trasach przebiegających przez gminę. Aparaty w dłoń, ale z bezpiecznej odległości. Przyrodnicy z naszego regionu apelują o rozwagę podczas spacerów po lasach i łąkach. Trwa właśnie kluczowy sezon lęgowy ptaków. Chęć zrobienia idealnego zdjęcia do mediów społecznościowych może skończyć się tragicznie dla rzadkich gatunków. Przed podchodzeniem do gniazd ostrzega rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Natalia Zapała.
18: Trwa sezon lęgowy ptaków, kluczowy okres dla zachowania ciągłości gatunków. Zbyt bliskie podchodzenie do gniazd może prowadzić do porzucenia lęgu, zwiększenia stresu zwierząt. Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać.
1: Pod żadnym pozorem nie dotykamy i nie przekładamy znalezionych gniazd czy jaj ptaków. Za to wszystkim polecam informacje z kraju i ze świata. Przygotowała je dla nas i przedstawi Ewa Kwaśne.
19: W związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygorczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński.
20: Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania po pobycie w przestrzeni kosmicznej. Mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku produkcji orbitalnej czy jakieś inne cenne ładunki badawcze. Starfall ma kształt dysku o średnicy 3 metrów i grubości niespełna metra. Maksymalna masa ładunku to aż 1000 kg. Kapsuła ma osłonę termiczną, ma spadochrony. Za jej sprawą transport na linii Ziemia-orbita Ziemia ma być szybszy, co powinno pomóc już nie tylko w badaniach naukowych, ale też właśnie w pierwszych komercyjnych produktach wytwarzanych na orbicie. Kapsuła wystartowała z pomocą rakiety Falcon 9. Wkrótce ma wodować w Pacyfiku.
19: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera, a wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara, reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, temperatura całkiem przyzwoita, od 23 do 24 stopni, a później może nawet niebo jeszcze się bardziej rozpogodzi przed zachodem słońca. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, 1005 i wieje słaby wiatr nawet w porywach.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
15: Dzień dobry, późnym popołudniem, to jest program Po Godzinach, a co w nim? W pierwszej, między innymi godzinie o Dniu Ojca w Polsce i na świecie, bo przecież dzisiaj mamy święto tatusiów i o nich dzisiaj dużo mówić będziemy. Do 21:00, witaj, zapraszam, Wojtek Bednarczyk.
16: Radio Jura.

0: wracając do tematu, to wyjątkowe święto, którego obchody różnią się na całym świecie, od hucznych festynów praktycznie, po dni wolne od pracy. O kilku krajach, w jakich obchodzi się Dzień Ojca nieco inaczej niż u nas, dzisiaj jeszcze będę miał dla Was trochę ciekawostek.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje, przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów, przy zakupie dwóch opakowań, cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Promet Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
5: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
2: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
6: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
7: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
8: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dziś Dzień Ojca, ten świętujemy 23 czerwca. Jednak większość świata, na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy chociażby Ukraina, obchodzą go w trzecią niedzielę czerwca. Z kolei w krajach skandynawskich, na przykład w Szwecji czy Finlandii, przypada Dzień Ojca dopiero w drugą niedzielę listopada. No ale my dzisiaj mamy swój i jeszcze do końca dnia trochę czasu zostało, więc można ten czas poświęcić naszym ojcom.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Garażówka. Lubimy to. Wielka wyprzedaż garażowa w M1 w Częstochowie.
2: W piątek, sobotę i niedzielę handlową od 26 do 28 czerwca dajemy drugie życie nieużywanym rzeczom. Wyszperaj coś oryginalnego.
1: Do zobaczenia na garażówce w M1 Częstochowa.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
5: A co, Ken, zazdrosny jesteś?
4: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
5: Serio? Nie lejesz wody?
4: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
5: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
4: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
2: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
4: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: Kto tak pięknie nam na koniec godziny wyśpiewał? Tananai i Analiza w nagraniu Story Gravy. Za chwilę będzie godzina 18. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bugajska 37. Zapraszamy.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
8: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, 23 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
11: Michał Krasoń, witamy.
12: Dzień dobry. Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
13: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
12: Z kolei poseł PiS, Łukasz Schreiber, decyzję Załęskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
14: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje.
12: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek.
10: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwaną.
11: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
10: Skwar we Francji odczuwa też Marek Gładysz.
15: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na francuską Riwierę. Rywierę lub do znanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
10: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie.
11: Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
16: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
17: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy.
18: Jestem już bardziej wylozowany, wszystko mam przećwiczone.
16: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
10: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Na niebie zachmurzenie małe, to nas cieszy o tej porze. Jeszcze jak zobaczymy na termometr, to tam aż 23 stopnie. Na barometrze 1005-1007 hektopaskali, wieje słaby wiatr i dziś bez opadów, niestety albo stety. To zależy, jak na to spojrzeć.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: A w kolejnej godzinie naszego popołudniowego programu w dalszym ciągu kilka ciekawostek o Dniu Ojca, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Sprawdzimy sobie, jak świętuje się Dzień Ojca w innych krajach, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech. Jest to, uwaga, dzień wolny od pracy, który przypada w dniu wniebowstąpienia pańskiego. A tradycją stały się takie męskie wyprawy syna z ojcem w plener z wózkami wypełnionymi jedzeniem, no i różnymi innymi napitkami, typowo męskimi.
1: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Stawowy, Częstochowa Poczesna, ulica Krakowska 8.
5: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
6: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary.

0: Ubezpieczenia Vision Express.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o tańcu z gwiazdami. Już tłumaczę, o co chodzi, bo ważą się losy udziału Magdy Tarnowskiej w nowej edycji Tańca z gwiazdami. Jak dowiedzieli się dziennikarze po ostatnich wydarzeniach z udziałem Bagiego, jej angaż stanął po prostu pod znakiem zapytania. No i co więcej, gwiazdy, które negocjują udział w show, dopytują się o jej obecność w programie, bo uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału. No to zobaczymy, jak skończy się ta historia i czy rzeczywiście będzie kontrowersyjnie.
1: Radio Jura.

0: Polsce Dzień Ojca wiemy, jak obchodzimy. Mówiliśmy już o Dniu Ojca w Niemczech. No to teraz przenosimy się gdzieś daleko na wschód, do Azji, dokładnie do Chin. Tam w państwie środka święto to obchodzi się 8 sierpnia, a data nie jest przypadkowa. W języku chińskim 8 dnia 8 miesiąca brzmi jak słowo oznaczające tatę. Baba, chyba tak powinienem to wypowiedzieć. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio
1: Jura. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Napój niegazowany Hortex 1,75 litra, wybrane rodzaje. Przy zakupie 2 sztuk cena 2,99 zł za sztukę. Parówki berlinki z szynki 225 gramów przy zakupie 2 opakowań. Cena 4,49 zł za sztukę. Oferty z Twoim kuponem z aplikacji Gama.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: to Virgin i Szansa, a my mamy szansę posłuchać najnowszych wiadomości już niebawem, punktualnie o godzinie 19, na które serdecznie zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Galeria Jurajska zaprasza na największe w regionie rozpoczęcie lata. Już 27 czerwca parking przy Galerii Jurajskiej zamieni się w festiwalową strefę pełną muzyki. Powraca Jurajska Summer Festival. Na scenie prawdziwe gwiazdy, góralska kapela Jafer i Sławomir. Do tego food trucki, strefa chill, dmuchańce, piana i bańki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: Jest wtorek, 23 czerwca. Mamy godzinę 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
10: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie.
10: Plażą roku w Polsce została Ustka, orzekli internauci w plebiscycie portalu travelist.pl.
11: Co o tym zdecydowało, zdaniem usteckiego burmistrza Jacka Maniszewskiego?
12: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta.
10: Najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu.
11: Najbardziej fotogeniczna to ta położona na Półwyspie Helskim.
10: Z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie. Łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
11: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
13: Jest, dzień dobry, Kasiu.
11: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany, lubiany aktor Zdzisław Wardejn. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po areszcie. I to będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie.
14: Która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
11: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scanboy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwieciński za film Chopin Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany trzecim sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne, ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Między 5 a 23 sierpnia obraz zagości w hali stulecia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
17: Na niebie zachmurzenie małe, na termometrach 20 stopni Celsjusza, 1008-1009 hektopaskali na barometrach i wieje słaby wiatr. Pięknie się nam kończy ten dzień, bardzo słonecznie i bardzo ciepło.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
17: Dziś w programie dominuje temat Dnia Ojca i oczywiście sprawdzamy, jak obchodzi się go w różnych częściach świata. Byliśmy w Niemczech i w Chinach, w tej godzinie będziemy w Tajlandii i w Japonii, ale także przypomnimy o Dniu Wędkarza. Do 21.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
18: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Przenieśmy się teraz do odległej Tajlandii i sprawdźmy, jak tam obchodzi się Dzień Ojca. Ten świętuje się 5 grudnia i jest to dzień ustawowo także wolny od pracy. Mówię także, bo przecież i w Niemczech jest też wolny. Data ta pokrywa się z urodzinami zmarłego króla, uwaga, będę czytał, Bhumibola Adulyadeja. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. Zwyczajowo wówczas wręcza się wtedy kwiaty lotosu.
1: Reklama. Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Po reklamie.

0: Dziś wędkarze wszystkich krajów łączą się, a może nie wszystkich krajów, ale na pewno w Polsce, bo dzisiaj mają swoje święto 23 czerwca, oprócz Dnia Ojca również mamy Dzień Wędkarza. No to jeśli któryś z tatusiów jest wędkarzem, to ma niezłe kombo i całkiem może mieć ciekawe prezenty. Pozdrawiam wszystkich moczących kija i uciekających na chwilę relaksu nad wodę, bo jest to rzeczywiście wyjątkowe zajęcie. No, ale wiadomo, że wędkarz wędkarzowi nierówny, zatem życzę Wam wielkich ryb.
1: Radio Jura.

przy Dniach Ojca, zostańmy na chwilę jeszcze w Azji. Byliśmy w Chinach i w Tajlandii, no to teraz sprawdźmy, jak wygląda ten dzień w Japonii. A tam, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, ojcowie są obdarowywani w trzecią niedzielę czerwca, natomiast popularnym upominkiem, no nie dziwne, są tamtejsze gatunki whisky, piwa czy słodycze matcha. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą obchodzić kiedyś może swoje święto ojca w Japonii, choć pewnie będzie to trudne.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Stawowy. Częstochowa, ulica Krakowska 8.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Esmie i Agnes, kończąca kolejną godzinę naszego popołudniowo-wieczornego spotkania po godzinach. Za chwilę będzie 20, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Wójt gminy Kamienica Polska, Artur Furmański, zaprasza 27 i 28 czerwca na Dni Gminy Kamienica Polska. W sobotę otwarcie basenu kąpielowego. Na scenie zobaczymy muzycznych astronautów i The Heartbeat wraz z Michałem Kielakiem, najbardziej znanym harmonikarzem w Polsce. W niedzielę wystąpią zespół Kamienica oraz gwiazda wieczoru Baciary. Gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Kamienicy Polskiej. 27 i 28 czerwca. Nie może was zabraknąć.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 20, to najwyższy czas na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
5: Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
6: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
5: Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
7: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
6: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
5: Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
8: No chyba miło w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
9: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
8: Bardzo dobrze. Mili ludzie.
9: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
8: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę. Na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas. Może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
6: Brawo, dziewczyny. Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Kleiner.
5: Duże zmiany w Pogoni Szczecin.
6: Trener Thomas Berg został zwolniony tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy.
5: Duńczyka zastąpił Hiszpan Oscar Garcia. Co na to kibice?
10: Pomoże Pogoń na pewno.
9: Czyli dobra zmiana?
10: No, uważam, że tak.
9: Zmiana trenera na przed początkiem nowego sezonu. Co sądzisz o tym?
11: Ja myślę, że dobrze, no bo myślę, że może dużo pomóc nam, okay, aby coś wygrać jeszcze. Mhm. Jakiś puchar.
12: Gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca.
6: Usłyszał od fanów Anna Pałamar.
5: Nowy trener związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
13: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oscar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
6: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
5: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Na niebie jeszcze słońce, choć coraz niżej, na termometrach 20 stopni Celsjusza. Bez opadów również w nocy, a temperatura najniższa nad ranem to mniej więcej 12 stopni Celsjusza. Poranek rozpocznie się słonecznie i w ciągu dnia temperatura również wysoka, maksymalnie jutro zobaczymy na termometrach do 27 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
0: W ostatniej godzinie naszego programu sprawdzimy między innymi, skąd się wzięło krzesło na kółkach i kto je wymyślił oraz co ma wspólnego Radom z Paryżem. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Każdy, kto pracuje w biurze, wie, jak zbawienne jest krzesło na kółkach, dzięki któremu możemy się przemieszczać, nie wstając z niego. No ale ktoś kiedyś musiał go przecież wymyśleć, a twórcą krzesła na kółkach był niejaki Charles Darwin. To ten sam twórca teorii ewolucji. Zamontował kółka w swoim krześle, żeby szybciej poruszać się po gabinecie, i to jemu właśnie przypisuje się wynalazek krzesła biurowego, za który bardzo mu dziękujemy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: W Radomiu pewnie większość z Was była. W Paryżu może nie, ale jednak te dwa miasta mają coś wspólnego, choć z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że to żadna wspólna cecha. A jednak okazuje się, że Radom jest większy niż Paryż. Tak, tak. Radom zajmuje powierzchnię prawie 112 km kwadratowych, natomiast Paryż niespełna 105,5. Natomiast liczba mieszkańców oczywiście pierwszego miasta jest jednak sporo mniejsza, no bo w Radomiu mieszka ponad 210 tysięcy osób, a w Paryżu ponad 2 miliony 200 tysięcy osób, więc różnica jest spora, no więc tam musi być rzeczywiście w Paryżu bardzo ciasno. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: na koniec naszego programu, choć jeszcze się nie żegnamy, mam dla was pewną ciekawostkę, którą niektórzy się chwalą, choć wcale nie jest prawdziwa. I takich fake newsów nie brakuje oczywiście odnośnie różnego rodzaju informacji, które pojawiają się i którymi czasami chwalimy się na spotkaniach towarzyskich. Chodzi o Wielki Mur Chiński. Być może już słyszeliście, a może jeszcze nie, ale mówi się o tym, że Wielki Mur można zobaczyć gołym okiem z kosmosu. No, nie wiem, kto był w kosmosie i widział gołym okiem, ale ci, którzy byli, go nie widzieli i w rzeczywistości wcale tak nie jest.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: wraz z Madonną i nagraniem Keep Me Cool kończymy nasze dzisiejsze spotkanie po godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę 21 i najnowsze wiadomości, a po 21 wieczór reporterów. Ściskam i pryskam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
5: Na zegarach 21, w kalendarzach 23 czerwca. To czas na wiadomości.
6: Ponad 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
7: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyipa Erdoğana.
6: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
7: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
8: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
6: W studiu z nami Grzegorz Jesiński. I jakie wyciągnęli wnioski?
8: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniekształceniu, co prowadzi do nieprzewidywalnych zmian w całym procesie, choćby tworzenia takich kanałów. To zakłóca cały proces. Fizycy z Warszawy opracowali matematyczny model, który to opisuje i być może pozwoli skonstruować lepsze ekspresy, takie, z których nie tylko espresso zawsze będzie perfetto.
7: 26 stopni Celsjusza pokazują dzisiaj termometry we Wrocławiu.
6: Ale w kolejnych dniach może to być nawet 35 stopni.
7: Niektórzy spędzają to upalne, słoneczne popołudnie przy multimedialnej fontannie.
9: Słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
10: A taki dzisiaj impulsywnie dzień. Tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam i chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj. Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie. No i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
9: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczku.
10: Też, jak najbardziej.
9: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
10: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowało.
6: Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała Martyna Czerwińska.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Noc w Częstochowie zapowiada się pogodnie z temperaturą około 13 stopni i słabym wiatrem południowym. Zachmurzenie niewielkie, a warunki stabilne. Jutro w Częstochowie dominować będzie słońce, a temperatura wzrośnie do około 27 stopni Celsjusza. Po południu możliwe przejściowe chmury, jednak bez opadów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: 23 czerwca, już po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.
1: Radio Jura.

0: czarna seria na drogach regionu. Częstochowska drogówka alarmuje i apeluje o rozwagę do użytkowników jednośladów. Notuje dużo zdarzeń zarówno wśród posiadaczy rowerów, jak i spowodowanych przez osoby na hulajnogach. A wakacje dopiero przed nami. Mariusz Osyra.
1: Przestrogi nadal są aktualne, bo tylko w ostatnich kilku dniach na terenie miasta i powiatu doszło do 4 bardzo groźnych wypadków, w których ranni zostali 2 rowerzyści, motocyklista, a także użytkownik hulajnogi elektrycznej. Do niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych głównie nieustąpieniem pierwszeństwa przy skręcie w lewo dochodziło m.in. w Aleksandrii, Blachowni oraz w Bartkowicach. Z kolei w samej Częstochowie na ulicy Okulickiego zdarzyły się 2 hulajnogi po tym, jak 15-latek zajechał drogę starszemu mężczyźnie. Posypały się zatem kontrole i mandaty w stosunku do osób, które wymuszają pierwszeństwo, poruszają się też zbyt szybko i nie respektują pozostałych przepisów. Podczas ostatnich kontroli mundurowi ujawnili dalszych 16 wykroczeń popełnionych przez cyklistów, w tym jazdę po przejściu dla pieszych czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania, ale na drodze liczy się też wzajemny szacunek.
2: Radio Jura.

0: Wyjątkowy hołd dla zapomnianych bohaterek Powstania Warszawskiego tuż pod Częstochową. Na ścianie szkoły podstawowej w Łojkach uroczyście odsłonięto poruszający mural zatytułowany „Przemówiłyśmy, gdy milczał świat. My, kobiety powstania”. To jeden z pięciu zwycięskich projektów w ogólnopolskim konkursie. Autorką wyjątkowego dzieła jest ósmoklasistka Tola Handler.
1: To konkurs organizowany przez Bohaterona, Muralowe Panny. Należy do drużyny harcerskiej, więc też jestem powiązana z taką historią Polski i kobiety w Powstaniu Warszawskim, co też mnie tak jakby łączy. Jak byłam w mniejszych klasach, wygrywałam takie gminne konkursy, też brałam udział w nich, więc to wydaje mi się, że to też się przerodziło w taką większą pasję.
0: To już 13 taki malunek pamięci historycznych bohaterów na mapie Polski. Jak wyglądały przygotowania i realizacja pomysłu na mural? O tym mówi zwyciężczyni konkursu.
1: Około 3 dni sam projekt, wykonanie. Jeszcze musiałam się nauczycieli spytać, musieli zmierzyć też tą ścianę i to trzeba było później przenieść na mniejszą skalę, tak jakby. Najpierw przyjechali panowie, rozłożyli rusztowanie, później założyli tak jakby okulary 3D, zrobili szkic, a później już wypełniali kolorami.
0: Dodaje Tola Handler, efekt konkursu Muralowe Panny, organizowanego w ramach znanej kampanii Bohater On, możecie podziwiać w szkole w Łojkach. Jego odsłonięcie znajdziecie też na Facebooku Radia Jura. Co ciekawe, praca ośmioklasistki Toli przedstawia idące ramię w ramię kobiety pozbawione rysów twarzy, co ma symbolizować solidarność i tysiące bezimiennych uczestniczek zrywu z 1944 roku.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

4 promile alkoholu w organizmie, brak prawa jazdy i jazda w warunkach recydywy. To przepis na drogowy dramat, do którego doszło w Jastrzębiu na ulicy Kopalnianej. 49-letni kierowca Forda kompletnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na pobocze i z impetem uderzył w przydrożne drzewo. Co ciekawe, równie pijany

0: Warszawa i Kraków na szczycie, a jak poradziły sobie częstochowskie uczelnie? Znamy już prestiżowy ranking szkół wyższych perspektywy 2026. Na samym przedzie bez zaskoczeń, ale zestawienie przejrzał dla nas Mariusz Osyra.
1: Pierwsze miejsce ex aequo wywalczyły Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, a podium zamyka Politechnika Warszawska. Nas jednak najbardziej interesuje lokalne podwórko. Politechnika Częstochowska obroniła swoją pozycję z ubiegłego roku i uplasowała się na bezpiecznym 50. miejscu w kraju. Nieco gorzej poradził sobie Uniwersytet Jana Długosza, który zanotował spadek i wylądował w 8. dziesiątce zestawienia. Warto dodać, że perspektywy w tym roku to też pogłębiony ranking uczelni zawodowych, ale oceniły także konkretne kierunki studiów. Eksperci przyjrzeli się aż 76 grupom programów nauczania. To powinno być szczególnie istotne dla poszukujących dalszej drogi edukacyjnej. Szczegółowe wyniki i drogowskaz dla maturzystów znajdziecie na pewno w rankingu. Po więcej szczegółów odsyłam już do naszego portalu radiojura.pl.
2: Radio Jura.

0: model rodzicielstwa powoli się zmienia. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim, mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Beata Kopczyńska.
1: Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Po narodzinach dziecka z płatnego urlopu macierzyńskiego może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
0: Statystyki ZUS pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego coraz więcej ojców decyduje się na takie uprawnienie. Potencjalnie zainteresowanym ojcom korzyści z takiego rozwiązania naświetla tata na urlopie, Michał Wiśniewski.
2: Partnerski podział urlopu między rodziców myślę, że daje przewagę ojcom, by być od początku z tym dzieckiem. Też skorzystałem z tego benefitu i mogłem być na początku z tym dzieckiem, które najpierw leży, potem podnosi głowę, mija dosłownie chwila i chodzi i rzuca rzeczami. To jest fajne, żeby w tym uczestniczyć, bo widzimy, jak ten człowiek się zmienia, a on na początku się zmienia strasznie szybko. Moja żona chciała wrócić na rynek pracy. Ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni urlopu, który dała mi firma i byłem tym, który adaptował dziecko w żłobku. Jestem z tego mega dumny. To jest też wspomnienie, które ze mną zostanie.
0: O tej formie opieki nad dzieckiem rozmawialiśmy z młodymi rodzicami z okazji Dnia Ojca. Panowie, którzy zdecydowali się na czasowe pozostawienie obowiązków zawodowych na rzecz opieki nad maluchem, nie żałują.
3: Dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali z urlopu rodzicielskiego albo wciąż się wahają, życzę odwagi, żeby się jednak zdecydować. Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać. Jest to pełna etatowa robota, często nawet bez przerw na kawę i z szefem, który komunikuje swoje potrzeby w dość kreatywny sposób. Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest systemowe wsparcie tych decyzji. To doświadczenie, które zostaje z nami na zawsze. Warto być tam od pierwszych chwil.
0: Mówił młody tata na urlopie rodzicielskim Mateusz Piórko.
4: Radio Jura.
5: Reklama.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Nasz

0: Anna Kruszewska. To już czas podsumować tematy, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Jest akt oskarżenia. Po tragicznym wypadku w Blachowni do sądu trafiła sprawa 74-letniej Janiny W. oskarżonej o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku na ulicy Częstochowskiej. Według śledczych kobieta podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa 26-letniemu motocykliście. Mężczyzna zginął na miejscu. Biegły wskazał jednocześnie, że motocyklista jechał z prędkością około 100 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 50, a Janina W. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że nie widziała nadjeżdżającego motocykla. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Częstochowianin z SMA powalczy o medale na drugim końcu świata. Tym sportowcem jest Jarosław Plewa, a mało znaną dyscypliną, w której będzie reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Seulu, jest boczija. O tym ma Mariusz Osyra.
1: To prawda, emocje piłkarskie podczas mistrzostw na kontynencie amerykańskim to nie wszystko tego lata. Od 24 sierpnia nasz zawodnik Jarosław Plewa, startujący w wymagającej kategorii BC3 wraz z operatorem rampy Zbigniewem Plewą, zmierzy się z globalną czołówką w swojej ulubionej dyscyplinie. Częstochowianin, który od urodzenia zmaga się z SMA, udowadnia, że dla sportowej pasji barier nie ma. Warto wiedzieć, że boccia często nazywana jest połączeniem bilarda i szachów, ale na ziemi i na odpowiednim podłożu. To tak naprawdę strategiczna dyscyplina paraolimpijska znana od bardzo dawna. Wywodzi się od włoskiej gry w bóle, która nie posiada swojego odpowiednika na igrzyskach olimpijskich. Jest przeznaczona dla osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchu i mimo wykluczenia z innych dyscyplin sportowych pozwala osiągać im znaczące sukcesy. Trzymamy kciuki za częstochowskiego paraolimpijczyka na międzynarodowej arenie.
0: W całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów, informuje częstochowska grupa OTOP. Służby energetyczne wspólnie z ornitologami obrączkowały już cyklicznie Pisklęta w ramach szerszego porozumienia z Tauronem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Specjalne obrączki działają jak ptasi numer PESEL, dzięki czemu naukowcy mogą precyzyjnie określić trasy przelotów i dbać o ochronę tego wyjątkowego gatunku.
2: Obrączkowanie ptaków ma na celu sprawdzenie, czy ten ptak, którego widzimy na przykład na gnieździe, ten bocian, to jest ten sam bocian, który był rok temu, czy to inny już bocian, tego nie wiemy. To jest nadanie takiego numeru PESEL. Dzięki temu znamy jego historię. Wiemy, że ten ptak na przykład od 15 lat przychodzi do nas na gniazdo i to jest ten sam bociuś, który był 10 lat temu, 5 lat temu, a nie jakiś inny. Te ptaki nasze potrafią gniazdować w innych krajach, w Niemczech. Potrafią latać do Afryki Południowej, gdzie ktoś może je odczytać. Bywają odczytywane na wysypiskach śmieci w Egipcie. No i mamy informacje na temat długości życia, teraz migracji. Obrączkowanie pomaga chronić ptaki.
0: Każdego roku obrączkuje się blisko 300 bocianich piskląt. O akcję pytaliśmy Marcina Borowika, lidera częstochowskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ornitolodzy zajrzą do bocianich gniazd w naszym regionie w najbliższych dniach.
2: Stacja ornitologiczna Państwowej Akademii Nauk nadzoruje obrączkowanie ptaków. Ptaki dostają obrączkę na lewą nogę. Jak odczytamy taką obrączkę, to możemy tam zgłosić na specjalnym formularzu na stronie i dostaniemy całą informację na temat tego ptaka, skąd pochodzi, z jakiego roku, jakiej płci jest i kto go zaobrączkował. Bociany w tym roku na terenie Częstochowy gmin ościennych będą obrączkowane 23, 24, 25 czerwca. Będziemy razem z Tauronem wjeżdżać do gniazd, odpowiednio zabezpieczać ptaki, sprowadzać je na dół, młode, mierzyć, ważyć, nadawać ten PESEL, czyli zakładać metalową obrączkę. Następnie z powrotem będą wracać do gniazda i w ten sposób będziemy mieli zaobrączkowane młode ptaki.
0: Dodaje Marcin Borowik, lider częstochowskiej grupy OTOP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na parkietce z ogromnym długiem, to wiemy, ale nie brakuje jednocześnie aktualnych i planowanych inwestycji, które opiewają na 24 miliony złotych. Lecznica zapowiedziała m.in. system wsparcia pacjentów i rozwój cyfrowej infrastruktury, do tego modernizację lądowiska dla helikopterów, czy poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. O tę sytuację szpitala w Częstochowie wciąż dopytują najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy.
3: Jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala na Parkitce? Co o tym wszystkim mają myśleć mieszkańcy? Można odnieść wrażenie takiego roller coastera. Wiadomości pozytywne na przemian przeplatają się z wiadomościami, które już tak pozytywne nie są. Czy jest super, świetnie, ciągłe remonty, nowe sprzęty? Czy szpital walczy o utrzymanie? Pozdrawiam.
0: W temacie kontaktują się kolejni słuchacze Radia Jura. Dyrekcja szpitala podkreśla, że ogólna kondycja finansowa nie powinna być odczuwana przez pacjentów. Stąd 79 milionów złotych na inwestycje w ciągu 2 lat. Pieniądze te jednak pochodzą z programów, które wspierają rozwój szpitala, Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowego Planu Odbudowy czy środków przekazywanych przez samorząd województwa. Tylko z KPO na modernizację kardiologii pozyskano 23 miliony złotych. Przy tym wynik finansowy szpitala na koniec ubiegłego roku wynosił minus 85 milionów złotych.
4: Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy możemy ubiegać się i korzystać ze środków zewnętrznych. To jest KPO, środki z ministerstwa i chciałabym tu podkreślić, przy pełnym wsparciu podmiotu tworzącego, czyli województwa śląskiego, marszałka województwa, pokrywa nam wkład własny, bo wszystkie te projekty, gdzie pozyskujemy te środki zewnętrzne, zawsze jakąś część stanowi wkład własny i to wszystko finansuje marszałek województwa. Przede wszystkim to jest zakup nowoczesnego sprzętu czy jakieś modernizacje oddziałów. Tego też jest sporo.
0: Wyjaśnia Beata Pochodnia, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala z ulicy Bielskiej. W niwelowaniu codziennych kosztów stałych ma pomóc m.in. łączenie oddziałów jednoimiennych, które dyrekcja zapowiedziała już wiosną. Pozytywnie te zmiany zaopiniowali też członkowie Rady Społecznej Szpitala Parkitka.
5: Sytuacja finansowa nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby szpital dobrze działał dobrze. Też odbywa się tak zwana konsolidacja oddziałów, oddziały jednoimienne, zarówno w obiekcie na Tysiącleciu, jak i na Parkitce będą lub już są łączone. Jako Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowaliśmy łączenie takich jak pediatria na Parkitkę, łącznie z SOR-em dziecięcym. Wszystko będzie w jednym miejscu. Drugim oddziałem, który został pozytywnie zaopiniowany, jest oddział wewnętrzny.
0: Zmiany w strukturze lecznicy mają znacząco wpłynąć na dalszą kondycję finansową tej ogromnej placówki.
5: Jest decyzja, że szpital będzie dostawał środki finansowe i rządowe w wyniku tych konsolidacji. To jest przykład, a oddział neurologii, bardzo ważny, ma być zlokalizowany w obiekcie na Parkitce. Jestem też po rozmowie z panią kierownik oddziału. Są zapewnienia tak pod względem organizacyjno-technicznym. To musi współgrać coraz więcej z pacjentów z chorobami neurologicznymi przy zmniejszonych zakresach leczeń w innych szpitalach.
0: Mówił dla Radia Jura członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie Stanisław Gmitruk. Wielu rodziców planuje właśnie wysłać dzieci na letni wypoczynek. Zadbajmy o bezpieczeństwo jeszcze przed startem, apeluje częstochowska i szerzej śląska policja. Drogówka już rozpoczęła letnie kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież, które potrwają przez całe wakacje.
6: W okresie wakacji śląscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Z wykazem miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców można zapoznać się na stronie internetowej śląskiej policji.
0: Aby uniknąć opóźnień w dniu wyjazdu, mundurowi apelują o zgłaszanie autokarów na przykład tydzień przed planowanym startem wycieczki, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta.
6: W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol. Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne czy informacje o polisie OC, można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Wspólnie zadbajmy, aby ten letni wypoczynek rozpoczął się bezpiecznie.
0: Kontrola autobusów przewożących dzieci i młodzież też wpisują się w dbałość o zwiększone bezpieczeństwo na drogach, dodaje Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Skarbówka ostrzega przed cyberprzestępcami. Internetowi oszuści kuszą rzekomym zwrotem podatku, by wyczyścić nasze konto. Ledwo wybrzmiały ostrzeżenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a na celowniku znalazła się Krajowa Administracja Skarbowa. Rzecznik Śląskiej Izby Michał Kasprzak ostrzega przed nową falą wyłudzeń, bo złodzieje podszywają się pod instytucje państwowe, aby uśpić czujność adresatów.
7: Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. W przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.
0: Przestępcy za pomocą fałszywych wiadomości e-mail próbują skłonić nas do przekazania danych wrażliwych, które powinniśmy chronić ze szczególną uwagą.
8: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
6: W kalendarzu 23 czerwca jest 22. Czas na wiadomości.
7: Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim Śląskiem. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na komendzie policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
8: Paczkę na komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
7: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
9: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i życie. Ciężkie prace włożyli we mnie.
10: Jakie to uczucie?
11: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
10: Fajnie. W jakichś konkursach brałaś udział?
12: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
10: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
12: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
7: Usłyszała od nagrodzonych Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a później 2 miesiące lawy. Zazdrościmy. Cezary Dziwiszek.
13: Prawdziwy pogrom zafundowała Portugalia mundialowemu Kopciuszkowi z Uzbekistanu. Wygrała 5-0. W drugiej połowie strzelił jeszcze Rafael Leao i padł gol samobójczy, już 9 na tym turnieju, a wcześniej 2 bramki zdobył Cristiano Ronaldo, przerywając swoją niechlubną serię 10 meczów bez trafienia na Mistrzostwach Świata i Europy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Noc w Częstochowie będzie ciepła i spokojna, z temperaturą około 15 stopni Celsjusza oraz słabym wiatrem. Zachmurzenie małe. Jutro w Częstochowie dzień słoneczny z temperaturą dochodzącą do 27 stopni. Po południu możliwe chwilowe zwiększenie zachmurzenia, ale bez deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla ciebie.